0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś pierwszy dzwonek w szkołach, ostatni dzwonek na szkolne zakupy. Sabotaże w Niemczech, Berlin w odpowiedzi zamknie rosyjskie placówki. Terroryzowali rolników, kradli krowy, by je sprzedać. Grozi im 10 lat więzienia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec laby, dziś pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Wakacje szybko minęły, pytamy, czy młodzież cieszy się z powrotu do szkoły.
2: No, średnio trochę.
3: Trochę im się nudziło przez wakacje, a więc narzekam jakby, jak wracam teraz.
1: Z początkiem roku ból głowy mają rodzice. Wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na pierwszy tydzień września.
4: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
2: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
4: Przydaje się, tak.
1: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo chce zadbać policja. Przy wielu szkołach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
1: Białostocka policja w wakacje skontrolowała oznakowanie przy szkołach. Podkomisarz Michał Martyniuk.
6: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
1: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Zmieniamy temat. Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisku w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
7: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
1: Wczoraj niedaleko elektrowni węglowej Jęczwalde w Brandenburgii znaleziono kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi. W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, tak szefowa unijnej dyplomacji skomentowała rosyjskie ataki w Europie, mówi Kaja Kallas.
8: Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Nie damy się zastraszyć, będziemy dalej wspierać Ukrainę, oświadczył też premier Donald Tusk. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W okolicy podbiałostockich Łap pobili też rolnika, który próbował ich powstrzymać. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
9: Dzień dobry wszystkim, w środowy ranek, drugi dzień września, Łukasz Michtal, zapraszam już na poranek Trendy Start. Jak to zwykle bywa, od poniedziałku do piątku, od 6 do 11, muzyczne powitanie dnia. A na początek pogoda. Dzisiaj w regionie mogą pojawić się opady deszczu, ale będzie to ciepły dzień. Termometry w większości regionu mają pokazać do 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 10 kresek, wiatr z zachodu w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.

9:49. O tej godzinie wstało słońce, zachód będzie, natomiast o godzinie 19:22. 13 godzin i 32 minuty trwać będzie dzisiejszy dzień, a ten dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku, o 3 godziny i 14 minut.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie. Od poniedziałku do piątku po 6:00.
1: Startuj z nami.

To już jest moment, aby przeglądnąć kartkę historii naszego kraju. Co działo się 2 września w Polsce? W 1409 roku wielka wojna z zakonem krzyżackim. Po 8-dniowym oblężeniu krzyżacy zdobyli i zniszczyli zamek w Złotoryi oraz wymordowali polską załogę. W 1731 poświęcono kościół Świętego Krzyża w Braniewie. W 1906 w Kielcach odsłonięto pomnik Stanisława Staszica. W 1932 wybuchł strajk powszechny w przemyśle naftowym. W 1943 rozpoczęła się likwidacja getta żydowskiego w Tarnowie. Rok 1991. Na antenie TVP2 ukazało się premierowe wydanie programu informacyjnego Panorama.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W sobotę wieczorem w miejscowości Rogi w gminie Miejsce Piastowe doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Jak wynika z ustaleń policji, kierujący Oplem, 36-letni mieszkaniec powiatu sanockiego, podczas wykonywania manewru skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Suzuki. Drugim pojazdem kierował 64-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. W efekcie doszło do zderzenia obu samochodów. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym. W Dębicy oficjalnie otwarto nową salę żłobka przy ulicy Kołłątaja. Inwestycja zrealizowana w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 pozwoliła utworzyć 17 nowych miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców miasta. W ramach inwestycji zaadaptowano pomieszczenia z przeznaczeniem na potrzeby opieki nad dziećmi, tworząc nową przestrzeń dla najmłodszych. Po zakończeniu prac wartość projektu została zaktualizowana i wyniosła ponad 660 tysięcy złotych. Znaczącą część kosztów pokryło dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które wyniosło ponad 620 tysięcy. Wkład własny gminy miasta Dębica stanowił ponad 36 tysięcy złotych.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to dla wielu maluchów, które po raz pierwszy wejdą w szkolne progi, niezwykle stresująca sytuacja. Stres spowodowany jest najczęściej niepewnością, jak dziecko odnajdzie się w nowych warunkach, kogo spotka, z kim będzie mogło się zaprzyjaźnić, mówi Gabriela Gajdzińska, psycholog.
3: Dużo rozmawiać, też w takim toku już szkolnym, myślę, że ważną umiejętnością jest po prostu rozmawianie, zadawanie pytań dzieciom. Natomiast niekoniecznie muszą być to pytania, co w szkole, tylko troszkę bardziej szczegółowe. Jak się dzisiaj czujesz? Jak minął ci dzień? Co dobrego cię spotkało? Co było trudnego? Ale też nie unieważnianie emocji dzieci. Czyli jak dziecko mówi nam o jakiejś trudności, to żebyśmy potrafili z nim o tym porozmawiać, zapytać, dopytać, zapytać, co było dzisiaj trudnego dla ciebie w szkole? Jak sobie z tym poradzić? Ja myślę, że rozmowa jest podstawą. Zawsze w każdej relacji, czy dorosłego z dzieckiem, czy dorosłego z dorosłym.
1: Trzeba także pamiętać, że przygotowanie dziecka do szkoły to rola rodzica, który powinien dziecku przygotować odpowiednią przestrzeń do nauki. Powinien także wyposażyć pociechę w akcesoria szkolne, które dziecko powinno wybrać sobie samo. Jeśli chcesz lepiej poznać Tarnów, to wybierz się na wycieczkę Złotym Meleksem. We wrześniu elektryk kursuje w soboty i niedzielę. Przejażdżka jest darmowa, ale obowiązuje kaucja. Tegoroczna edycja jest finansowana z funduszy szwajcarskich. Wycieczki ruszają z rynku o godzinie 10, 11.45, 13.30 i 14.45. Każda trwa około 75 minut. W trakcie przejazdu odtwarzane jest nagranie lektora opowiadającego o mijanych zabytkach i ciekawych miejscach. Z myślą o młodszych przygotowano też krótkie kursy po starówce. Te odbywają się w godzinach 11.15 oraz 13.15. Na Meleksy nie ma zapisów i są bezpłatne, ale obowiązuje kaucja w wysokości 20 zł. Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona do 12 osób, a niepełnoletni zawsze muszą być w towarzystwie dorosłego.

Czas już zobaczyć się ponownie do naszych historycznych notatek. Dzisiaj również powracamy do tego, co działo się na świecie. A 2 września 1347 roku Karol IV Luksemburski i Blanka de Valois zostali koronowani na króla i królową Czech. W 1789 powołano Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. W 1864 roku wojna secesyjna. Wojska Unii zajęły Atlantę. 2 września 1916 roku pierwsza wojna światowa. Rozpoczęła się bułgarsko-rumuńska bitwa pod Turtukają. W 1942 roku niemiecki okręt podwodny U-222 zatonął na Bałtyku po zderzeniu z jednostką tej samej klasy. W 1967 roku na dawnej brytyjskiej platformie przeciwlotniczej na Morzu Północnym emerytowany oficer Paddy Roy Bates utworzył niezależne księstwo Sealand.

drugi dzień września w kalendarzu. U nas już sporo wątków historycznych pojawiło się, a teraz historia muzyki również kłania się naszym radiosłuchaczom. 2 września 1912 roku urodził się Gwidon Borucki, aktor i piosenkarz. Zmarł w 2009 roku, mając 97 lat. W 1946 urodził się Billy Preston, wokalista soulowy, organista, pianista i kompozytor. Zmarł w 2006 roku. W 1951 urodził się Mick Kamiński, skrzypek zespołu Electric Light Orchestra. W 1975, 2 września, urodziła się Magdalena Wójcik, wokalistka i liderka zespołu Goja.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmiertelnego wypadku na A1. Wiceminister sportu o nowym wątku afery Zonda Krypto. Jeszcze tylko dziś i jutro można upolować tańsze bilety PKP. Intercity świętuje 25-lecie. Miriam Lipińska. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową i wyjaśnia okoliczności tragedii. Kierowca ciężarówki wjechał w robotników drogowych. Zginęło 4 z nich, a 4 kolejnych jest w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
2: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
1: GDDKiA podkreśla, że miejsce remontu było odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Działania przestępcze. Tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać z nią umowę sponsorską, dającą Zonda Krypto prawo do wykorzystywania wizerunku byłych i obecnych olimpijskich.
3: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
1: Mówi wiceminister Borys. Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. A głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach będzie jednym z punktów ruszającego dziś, pierwszego po wakacjach, posiedzenia Sejmu. Posłowie będą też dyskutować na temat ewentualnego powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. W szkołach pierwsze po wakacjach lekcje i nowe zasady. Uczniowie wszystkich podstawówek nie będą mogli używać smartfonów na lekcjach i przerwach. Zakaz wprowadziło Ministerstwo Edukacji.
4: Widzę telefony w rękach, a w szkole trzeba będzie odłożyć.
5: Do torby póki co.
4: A już wiecie, jak szkoła to rozwiąże u was?
5: Nie, ale pewnie zostawimy w plecakach, bo my zawsze mieliśmy zakaz
6: telefonu. Tak, zawsze. Tak przyzwyczajeni jesteśmy mniej więcej, chociaż zawsze ktoś tam, te starsze klasy łamały te zakazy.
4: Okej, czy dla niektórych to będzie problem, tak,
6: tak,
4: że trzeba będzie?
6: No, ale dla nas raczej nie.
7: Nie wiedział, że takie coś istnieje.
8: Ale teraz będą zabierane.
4: Duże oczy?
8: Nie oddajemy smartfonów.
7: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
6: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
4: To będzie wyzwanie?
7: No, może być.
6: No źle, bardzo. Telefony są potrzebne.
1: Z uczniami rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. A zakaz smartfonów, choć jak słyszymy, dotkliwy, to nie jedyna zmiana. W szkołach obowiązuje już nowa podstawa programowa, nowe menu na stołówce i zdrowsze jedzenie w szkolnych sklepikach. PKP Intercity świętuje 25. urodziny i oferuje tańsze bilety. Promocja trwa jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
9: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
10: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
9: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
1: Zniżka dotyczy podróży pociągami Intercity i TLK do 3 października oraz Pendolino i Express Intercity do 24 października.

0: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek Magdy Linet oraz Magdaleny Fręch. Obie zagrały tylko seta i musiały pośpiesznie opuszczać korty. Fręch 4-4 w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz, za to Magda Linet 4-6 przegrała pierwszego seta z Brytyjką Franceską Jones. Sensacji nie zabrakło w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do największej doszło w Lublinie, tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin. Dziś kolejnych 11 spotkań. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki siatkarskich mistrzostw Europy. Grono uzupełniły reprezentacje Niemiec oraz Turcji. W Stambule Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki przygotowują się już do starcia z Holandią. Jak mówi rozgrywająca Alicja Grabka, drużyna Oranje to przede wszystkim szybka siatkówka.
1: Próbowaliśmy prowadzić trochę tej szybszej gry na naszym treningu, żeby dziewczyny mogły się przyzwyczaić, jak to będzie mogło na tym spotkaniu wyglądać. No i też bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół.
0: Ten mecz dopiero w czwartek, za to dziś w walce o półfinał zmierzy się Serbia z Grecją oraz Włochy ze Szwecją. Nasza mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów Anastazja Kuś zakończyła sezon. Teraz czas na odpoczynek i przygotowania do nowego sezonu. W nich nie zamierza wiele zmieniać i na przykład iść w ślady srebrnej medalistki Mistrzostw Europy Klaudii Kazimierskiej, która na studia i treningi wyjechała do Stanów.
2: Wiadomo, są to ciężkie wybory jednak, bo w Stanach można naprawdę na fajnym poziomie trenować, w dobrych warunkach to przede wszystkim, ale na razie podjęliśmy decyzję, że zostaję w Polsce, zacznę studia w październiku w Polsce i będę tutaj się przygotowała i trenowała tak jak do tej pory.
0: Najważniejszym występem w przyszłym sezonie dla Kuś mają być Mistrzostwa Świata w Pekinie.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie i Małopolska dzisiaj w części regionu pod znakiem deszczowego nieba. Parasole mogą się przydać w wybranych częściach regionu. Ogólnie będzie to ciepły dzień, bo termometry w Krośnie, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie czy Dębicy pokażą nam w ciągu dnia 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatury spadną do 10 kresek powyżej zera. Wiatr z zachodu do 20 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Minęła siódma. Po wiadomościach Trend Radia czas na kolejną godzinę hitów. Najlepsze przeboje również na drugi dzień września przygotowaliśmy dla was, a do 11 można obudzić się przy filiżance aromatycznej kawki i największych hitach, które gramy w dalszym ciągu.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
5: To już druga godzina programu Trendy Start. W środę, 2 września, czyli w 245 dzień roku, przesyłamy Państwu mnóstwo dobrych życzeń, dużo dobrej energii. No i przede wszystkim pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj mają imieniny. A na liście Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Oliwier i Aleksander. Dzisiaj Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów oraz Dzień Dużego Rozmiaru. Dzień potrwa nam 13 godzin i 32 minuty, bowiem wschód słońca było 5.49, a zachód przewidziano dzisiaj na 19.22.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00.
2: Startuj z nami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji z RIT. Umożliwi to rozpoczęcie prac w terenie, które potrwają 18 miesięcy. Nową trasę wybuduje przedsiębiorstwo z Dębicy za kwotę blisko 88 milionów złotych. Obwodnica o długości 2,6 kilometra zlokalizowana jest w powiecie dębickim, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: To jedna z trzech nowych obwodnic, jakie powstaną w ciągu drogi krajowej nr 73. Planujemy, że kierowcy skorzystają z nowej drogi w 2029 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie dębickim i przebiega przez gminę miejsko-wiejską Pilzno. Obwodnica będzie drogą klasy GP i będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz system zarządzania ruchem.
1: Trasa rozpocznie się rondem na skrzyżowaniu dróg DK94 i DK73 w Pilźnie, ominie miasto od wschodu, przekroczy rzekę Dulcze i połączy się z istniejącą DK73 w Strzegocicach za pomocą drugiego ronda. Budowa bloku energetycznego w Krośnie jest obecnie zaawansowana w około 95%. Na placu budowy trwają ostatnie prace montażowe oraz przygotowania do uruchomienia instalacji. Na wrzesień planowany jest rozruch na zimno, pierwszy etap technicznego sprawdzenia nowo wybudowanej instalacji przed przejściem do kolejnych etapów uruchamiania. Obecnie prowadzone są ostateczne prace montażowe oraz działania przygotowujące instalacje do jej uruchomienia. Kolejnym ważnym etapem będzie zaplanowany na wrzesień rozruch na zimno. Jest to standardowy i niezbędny element procesu uruchamiania nowej instalacji, który pozwala sprawdzić jej poszczególne elementy oraz wykryć i usunąć ewentualne nieprawidłowości jeszcze przed rozpoczęciem kolejnych etapów. Nowa instalacja przed przejściem do kolejnych etapów uruchamiania musi zostać kompleksowo sprawdzona.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W poniedziałek 7 września o godzinie 18 w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach odbędzie się otwarcie wystawy czasowej. Nową ekspozycję zatytułowaną Ślady – Różne barwy życia w PRL-u przygotuje ze swojej kolekcji dr Jerzy Krzewicki. Całość prezentacji zostanie podzielona na 13 tematów, wśród których znajdą się między innymi zagadnienia takie jak kuchnia, radio i telewizja, telefony, ubrania, wakacje, paszporty czy szkoła. Autor wystawy poprzez zgromadzone przedmioty i dokumenty oraz opisy chciałby zabrać w swoistą sentymentalną podróż osoby w wieku 40+. Natomiast młodszym odbiorcom zamierza przybliżyć specyfikę tamtej, wcale nie tak odległej epoki. Wydarzenie stanie się zapewne także powodem do dyskusji o blaskach i cieniach życia w Polsce i w samych Gorlicach drugiej połowy XX wieku. Autor wystawy, doktor nauk medycznych Jerzy Krzewicki, urodził się w Gorlicach, ukończył tu liceum. W 1970 roku w Akademii Medycznej w Krakowie uzyskał dyplom lekarza. Jest silnie związany z Gorlicami. Wystawa będzie dostępna do 6 listopada.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Środowe rano, a przed nami już informacje dla kierowców. Te przygotował Michał Sienicki. Posłuchajmy.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wjeżdżamy na drogi naszego regionu. Pamiętajmy, że wystartował niedawno rok szkolny, więc zwróćmy szczególną uwagę na okolice szkół. Teraz, zwłaszcza o poranku, tam ruch zarówno pojazdów, jak i pieszych jest zwiększony. Jedziemy teraz ulicami poszczególnych miast. Najpierw Jasło, gdzie musimy zwolnić przed rondem Solidarności oraz w centrum. Noga z gazu na Piłsudskiego, zwłaszcza przed skrzyżowaniem z ulicą Kasprowicza. Troszkę wolniej na Mickiewicza, ulicy Szajnochy, Kołłątaja, 3 Maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach zatory robią się na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania oraz na ulicach Parkowej i ulicy Legionów, skrzyżowanie Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Tutaj musimy troszeczkę poczekać przed światłami. Jedziemy teraz przez Krosno razem z taksi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka jedziemy ulicami Krosno na obecną chwilę bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej ulicę Czajkowskiego, Burzaka, Zręcińska, Jagiellońska, Legionów, Bursaki, Niepodległości, Korczyńska dzisiaj idzie w miarę na bieżąco. No później ten ruch na pewno będzie większy, gdyż zaczyna się już rok szkolny, uważamy przy szkołach. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Zobaczmy jeszcze, co dzieje się w Sanoku. Ruch stopniowo się zwiększa, choć jak na razie odbywa się stosunkowo sprawnie. Miejsca, gdzie trzeba zwolnić, to dojazd do ronda Beksińskiego, skrzyżowanie Mickiewicza z ulicą Staszlica, skrzyżowanie ulicy Bony i Przemyskiej.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama.
1: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790 502 300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
5: Drugi dzień września, poranek już rozkręcamy. Dzięki też naszym radiosłuchaczom, którzy ciągle tutaj coś dorzucają nam, jeśli chodzi o muzyczne typy. Sporo z waszych ulubionych rytmów z pewnością pojawi się na antenie Trend Radia. A tymczasem zbliża się ósma, więc patrzę sobie, że dzisiaj Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Tak, drugi dzień września to okazja, aby celebrować owo święto. A to święto potocznie zwane jest jako łowcy głów, czyli osób, które zajmują się znajdywaniem ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach. To właśnie dzisiaj warto też zastanowić się nad rozwojem swoich własnych talentów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Czy to sabotaż? Służby badają pożary w Skarżysku i Lublinie. Koniec protestu górników w kopalni Wujek w Katowicach. Ukraina zapowiada zamknięcie nieba nad Rosją. Miriam Lipińska. Dwa pożary w firmach produkujących na potrzeby wojska w ciągu zaledwie 48 godzin. Doszło do tego w Lublinie i w Skarżysku Kamiennej. Służby sprawdzają oba zdarzenia pod kątem sabotażu i dywersji. Wiadomo już, że w zakładzie w Skarżysku produkującym części do dronów doszło do podpalenia dokonanego przez zamaskowaną osobę. Polski rząd wprost mówi o rosyjskim śladzie, a śledczy o działaniach na rzecz obcego wywiadu.
2: Tutaj funkcjonariusze, policja, ABW nie wyklucza żadnego scenariusza. Są zabezpieczane i już zabezpieczone materiały z miejsca zdarzenia. Również trwały wczoraj oględziny tego miejsca.
1: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Z kolei w Lublinie płonął zakład, który dostarcza części do samolotów i śmigłowców. To zaplecze między innymi lotniczych zakładów w Świdniku. Służby podsumowują zakończone już wakacje. Tego lata utonęło 118 osób, nieco mniej niż rok temu. Jak wynika z policyjnych statystyk, ofiary wody to w zdecydowanej większości mężczyźni, którzy weszli do wody po alkoholu, mówi podinspektor Andrzej Fijołek.
3: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
1: Wśród osób, które utonęły tego lata, było też 6 dzieci. Górnicy z likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach zakończyli swój podziemny protest, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok.
4: Strony reprezentowane przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej oraz stronę społeczną doszły do porozumienia, a tym samym zakończyła się akcja protestacyjna w oddziale KWK Wujek w likwidacji.
1: Górnicy protestowali m.in. przeciwko sposobowi likwidacji kopalni. Zagranica. Ukraina zapowiada działania, które mają ograniczyć ruch lotniczy nad Rosją. Kijów ostrzega, że obecność ukraińskich dronów w pobliżu ważnych lotnisk i szlaków lotniczych zwiększa ryzyko dla lotnictwa cywilnego, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: Chcemy ostrzec wszystkie linie lotnicze korzystające z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdą firmę ubezpieczeniową, wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk. Rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne.
1: Rosyjski dyktator Władimir Putin już odpowiedział, że słowa Zełenskiego są, tu cytat, deklaracją terroryzmu państwowego. I na koniec zmieniamy temat. Korepetycje podrożały od 4 do nawet 10% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ile miesięcznie wydają na nie rodzice, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
6: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
1: Rocznie korepetycje to wydatek nawet 3000 zł, a w ciągu ostatnich 4 lat, jak wyliczył GUS, ceny korepetycji poszły w górę o 60%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Zespoły Legii Warszawa, Zagłębia Lubin i Wisły Kraków już na pierwszej rundzie pożegnały się z piłkarskim Pucharem Polski. Motor Lublin sensacyjnie ograł niepokonaną w tym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie Legię Warszawa i to 3-0. Tym samym Wojskowi pierwszy raz w historii odpadają już na dzień dobry z Pucharu Polski, mówi trener Legii Marek Papszun.
2: Zanim ta przygoda nasza pucharowa się rozpoczęła, właściwie to się skończyła i popełniliśmy banalne błędy, po których przeciwnik strzela bramki, no takie, które nie zdarzają się na poziomie ekstraklasy, albo rzadko się zdarzają.
1: Okazja do rewanżu w sobotę, bo wtedy Wojskowi znów przyjadą do Lublina, ale tym razem na mecz ligowy. Trener Motoru Mariusz Misiura zwycięstwo wykorzystał do apelu do kibiców, dziennikarzy i całego piłkarskiego środowiska.
3: Żebyśmy dali czas spokojnie popracować, żebyśmy nie dali się wciągnąć w prowokacyjne rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej. Prawie się wysypał na ostatniej prostej nasz transfer, kiedy zawodnik w jakimś artykule przeczytał, że być może być zmiana trenera. Proszę o mądrość.
1: A dziś kolejnych 11 spotkań Pucharu Polski. Najciekawiej będzie w Łodzi, bo tam Widzew zmierzy się z Koroną Kielce. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 4 meczach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Przegrał bowiem wszystkie 4 spotkania. Jutro piłkarze z Częstochowy zagrają zaległe spotkanie z Górnikiem Zabrze. Francuz Bastian Trochon wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na podkarpackim i małopolskim niebie w części regionu deszczowe chmury, z których mogą spaść krople deszczu. Będzie to ciepły dzień, bo w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatury w okolicach 10 stopni powyżej zera. Z zachodu wiatr w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Dzień upłynie nam z termiką ciepłą i mokrą.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Reklama.
5: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Witajcie, moi drodzy, już po godzinie 8:00. To środa, to drugi dzień września. U nas zaczynamy trzecią godzinę programu Trendy Start. No i standardowo do godziny 11:00 dzisiaj można budzić się w towarzystwie porannej zmiany. A co zagramy w tej godzinie? No zresztą, co będę zdradzał? Bądźcie czujni, bo w tej godzinie sporo zdarzyć się może.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: To już środek tygodnia, środa, drugi dzień września, a u nas o tej porze czas na rozmowę dnia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Kierowcy w Krośnie mogą już korzystać z nowo oddanego wiaduktu oraz ronda w ciągu ulicy Sikorskiego. Pierwszy obiekt w ciągu drogi G umożliwia przejazd z drogi krajowej nr 28 obok galerii handlowych ponad linią kolejową do ulicy Sikorskiego. Wartość tego zadania to ponad 43 miliony złotych przy dofinansowaniu 20 milionów. Nowa droga łączy się z ulicą Sikorskiego rondem, które zostało wybudowane w ramach kolejnego zadania. Wartość tej inwestycji to około 12 milionów złotych. Te środki pochodziły z budżetu miasta. O inwestycji mówi Grzegorz Rachwał, wiceprezydent Krosna.
5: Dzisiaj tak naprawdę otwieramy dwie ważne inwestycje dla naszego miasta, czyli pierwszy fragment drogi G od drogi krajowej nr 28 w otoczeniu dwóch galerii. Dwa wiadukty o łącznej długości 200 metrów i to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, co jest kropką nad i w tym układzie komunikacyjnym, czyli rondo przy ciepłowni. Pierwsze zadanie było gotowe dużo wcześniej, ale brak możliwości przejazdu uniemożliwił jego otwarcie. Zadanie zrealizowane przez firmę Primos Południe za kwotę około 43 milionów. Możecie Państwo już w tym momencie podziwiać. Jest to droga klasy G, dwujezdniowa, drogi dodatkowe, oświetlenie, dwa wiadukty. Zadanie, które bardzo dobrze komunikuje obie strony miasta nad linią kolejową. I na tym nam najbardziej zależało w obliczu również trwającej inwestycji kolejowej. To zadanie, przy którym teraz znajdujemy się, czyli na środku ronda, jest to największe rondo w tym momencie, jakie zostało wybudowane w mieście Krośnie. Jest to rondo turbinowe, dwupasowe o średnicy 65 metrów. Stoimy na pasie dla przejazdu pojazdów nienormatywnych. Rondo jest wyposażone we wszystkie elementy, które są potrzebne dzisiaj do bezpiecznego komunikowania się. I jest to to, co w tym momencie umożliwia przejazd zarówno wiaduktem nad torami, jak i dojazd lub wyjazd z miasta Krosna. Zadanie realizowało Krośnieńskie Konsorcjum, rejon budowy drugi mostów, jak i przedsiębiorstwo robót inżynieryjnych i drogowych za kwotę około 12 milionów złotych. Pozwolę sobie przy tej okazji podziękować tym wszystkim, dzięki którym ta inwestycja doszła do skutku. Zarówno Radzie Miasta Krosna na czele z przewodniczącym Zbigniewem Kubitem, szczególnie tym wszystkim radnym, którzy byli blisko tej inwestycji, czyli nie bali się decyzji odnośnie tego, że niestety tak ważne zadanie, które powoduje, że miasto Krosno jest skomunikowane ze światem, wymaga niestety sporego kredytu. Ale dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że możemy funkcjonować albo rozwijać się bez tego ważnego połączenia. Dziękuję wykonawcom na czele z inżynierem kontraktu, za to, że bardzo szybko to zadanie zostało zakończone. Miejmy nadzieję, że będzie ono bezpiecznie służyło wszystkim. Nie wiem, czy jest z nami projektant, ale pan projektant też tutaj wykazał się dosyć szybkim działaniem, bo samo rondo zostało wybudowane w ekspresowym tempie. Nie mieliśmy gotowego projektu, musieliśmy go zmieniać ze względu na to, że ten ciąg komunikacyjny kiedyś ma się stać drogą krajową numer 28. Musieliśmy to dopasować parametrami tak, aby ono spełniało te wszystkie wymagania. Dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy też musieli przez niedogodności związane z budową ucierpieć, ale no, dzisiaj świętujemy wielki dzień. Dzień otwarcia nowego połączenia komunikacyjnego z jednej strony miasta, na drugą nad linią kolejową numer 108.
4: Budowę tych obiektów można uznać za strategiczną inwestycję w układ komunikacyjny, podkreślił Piotr Przytocki, prezydent miasta.
6: Tak, to są strategiczne inwestycje, niezwykle kosztowne, wspierane częściowo też środkami rządowymi. W przypadku tych dwóch inwestycji to jest 36% dofinansowania do całości ponad 55 milionów złotych. A więc no, wysiłek ogromny miasta, no ale też patrząc na to, co się dzieje obok tego ronda, budowa bloku energetycznego dobiega końca. Za chwilę powstanie kolejne centrum handlowe w kierunku tutaj Łężan, blisko ronda. Inwestycje mieszkaniowe, więc to wszystko wymaga sprawnego dojazdu, sprawnej komunikacji.
4: Inwestycja wymagała kompleksowych robót, m.in. przy infrastrukturze podziemnej, wyjaśnia Dariusz Zdzieba z Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie, jednego z partnerów wykonawcy.
7: Masę ziemi trzeba było tu przemieścić, trzeba było wykonać dużo wykopów i to bardzo głębokich także. I te kluczowe elementy były wykonywane jeszcze w okresie zimowym, bardzo ciężkim, dlatego też no, wymagało to sporego zaangażowania naszego przedsiębiorstwa w tę inwestycję. Została wykonana kanalizacja deszczowa wraz z pustami ulicznymi, jak również sieć teletechniczna i oświetlenie tutaj całej inwestycji. Tutaj. Wszystko przebiegało z harmonogramem, nawet w wielu elementach. Z naszej strony były tu przyspieszenia, aczkolwiek uwarunkowania związane z pogodą mogły w pewnym stopniu też utrudnić wykonanie w pierwotnym terminie tej inwestycji. Natomiast zakres, który został rozpoczęty w sumie prawie w grudniu, to i tak pozwolił na bardzo szybkie wykonywanie tak skomplikowanej inwestycji w naszym mieście.
4: Oddane do użytku rondo umożliwi w przyszłości dojazd do Łężan, a dalej na drogę ekspresową S19. Potrzebne są jeszcze jednak dalsze inwestycje w ten układ komunikacyjny, podkreślił wiceprezydent Krosna Grzegorz Rachwał.
5: Prace trwają bardzo intensywnie i jeżeli nie zajdą jakieś okoliczności, które nam to utrudnią, to myślę, że na koniec tego roku zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap naszego połączenia drogowego będzie ukończony. Przejezdności nie będzie, w sensie po całym odcinku, bo pomiędzy pierwszym a drugim etapem, przypomnę, jest fragment tak zwanego inwestycji kolejowej. Jest to nie tylko rondo, ale i odcinek około 400 metrów drogi. To jest to, co udało się dołączyć do przetargu kolejowego, czyli jest to w tej inwestycji kolejowej, a nie w naszej. Nie został jeszcze złożony wniosek o ZRID, ale to wszystko idzie i tak w dobrym kierunku. Doczekamy się również i tej przejezdności. Po zakończeniu tej pierwszego etapu, gdzie inwestycja kończy się w starym śladzie ulicy Sikorskiego, zamierzamy otworzyć przejezdność tego odcinka, tak aby mieszkańcy i przyjezdni do Krosna mogli korzystać z tego odcinka, czyli dawny ślad ulicy Sikorskiego i przejazd przez Nowe Rondo na skrzyżowaniu Jana Pawła w Łężanach i ulicy Rokowiec.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rok szkolny 2026-2027 przejdzie do historii polskiej oświaty jako moment wdrożenia wielkiej reformy programowej pod nazwą Reforma 26 – Kompas jutra. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzenie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Zmiany w pierwszej kolejności obejmują przedszkola oraz klasy 1-4 szkół podstawowych, a w kolejnych latach będą sukcesywnie rozszerzane na następne roczniki. Zamiast rozbitych na wczesnym etapie lekcji biologii, chemii, fizyki i geografii, uczniowie klas 4-6 będą uczyć się zintegrowanego przedmiotu przyrody. Dotychczasowa technika odchodzi w zapomnienie, ustępuje miejsca zajęciom praktyczno-technicznym. Jak do tych zmian przygotowana jest szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
2: Nasza szkoła jest przygotowana na te wszystkie zmiany, wchodzimy w nowy rok szkolny z zapałem i nie straszne nam żadne nowe wytyczne. Jesteśmy przygotowani zarówno do wprowadzonych zmian dotyczących nieużywania telefonów komórkowych. W naszej placówce już od wielu lat w statucie mamy przepisy, które regulują właśnie takie zachowania uczniów i wnoszenie i używanie, a właściwie brak używania telefonów na terenie szkoły, więc tutaj nie musieliśmy wprowadzać tak naprawdę żadnych zmian w tych zakresie. Dzięki współpracy z rodzicami od dawna mamy wypracowane, sprawdzone metody na właśnie takie sprawy związane z cyberbezpieczeństwem uczniów.
1: Ministerstwo doprecyzowało także przepisy regulujące zadania domowe. W klasach 4-8 nauczyciele nie mogą zadawać praktyczno-technicznych prac domowych na czas wolny od szkoły. Ponadto każda pisemna praca domowa musi zostać obowiązkowo sprawdzona przez nauczyciela, który ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Powiat tarnowski zaprasza na uroczyste obchody 87. rocznicy Bitwy Radłowskiej oraz Bitwy o Most w Biskupicach Radłowskich, które odbędą się w sobotę 5 września w Biskupicach Radłowskich o godzinie 15 i w niedzielę 6 września w Radłowie o godzinie 10:30. W programie obchodów między innymi uroczyste msze święte w intencji ojczyzny i poległych obrońców, oficjalne złożenie kwiatów w miejscach pamięci, apel poległych oraz salwa honorowa, defilada i uroczysty przemarsz uczestników z pocztami sztandarowymi. Spektakle, koncerty, spotkania, a nawet warsztaty ekologiczne. Tak zapowiada się 6. edycja festiwalu Tarnowianie, który odbędzie się w Centrum Sztuki Mościce. Święto talentów, pasji i inspirujących rozmów zaplanowano od 13 do 20 września. Festiwal to cykl spotkań, rozmów i inicjatyw, których wspólnym mianownikiem są mieszkańcy tego miasta, Tarnowianie. Festiwal rozpocznie się 13 września o godzinie 16 wernisażem wystawy Trzecie Biennale Sztuki w Tarnowie. W ten sam dzień zaplanowano też spektakl tango Tarnowskiego Teatru. Po spotkaniu odbędzie się spotkanie z aktorami. W kolejnych dniach na uczestników czekać będzie m.in. seans filmowy, spektakle, rozmowy z zaproszonymi gośćmi czy spotkanie autorskie i promocja książki Położne Sabiny Jakubowskiej. Pełen harmonogram wydarzeń wraz z linkami do ich opisów znajduje się na stronie Tarnowskiego Magistratu.
0: Reklama.
4: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
5: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
6: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: jak w Trendy Radio trwa, a u nas znowu czas sprawdzić, co słychać na szosach Podkarpacia i Małopolski. Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu wraz z Michałem Sienickim.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jazdę rozpoczynamy od ulic Gorlic. Zwalniamy na skrzyżowaniu Wieckiej z ulicą Skrzyńskich. Na światłach trzeba troszkę poczekać. Bardziej w centrum miasta noga z gazu na ulicy Kościuszki w kierunku Ronda. Spowolnienia również zdarzają się na ulicach Stawiska, Regionów i ulicy Mickiewicza. Jadąc przez Jasło zwalniamy na ulicy 17 stycznia w kierunku Ronda Solidarności. Troszkę wolniej również w kierunku Ronda Solidarności na ulicy Lwowskiej. Przystajemy jadąc ulicami Jagieły, Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz Mickiewicza. Wolniej na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przed skrzyżowaniem z ulicą Kasprowicza, a także na ulicy Floriańskiej, Metzgera i 3 Maja. W Krośnie bądźmy bardziej ostrożni na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, Legionów, Jagiellońskiej, Grodzkiej oraz ulicy Niepodległości. Troszkę wolniej w miejscu piastowym przed rondem w centrum. W Sanoku spowolnienia na ulicach Lipińskiego, Rymanowskiej i ulicy Dmowskiego.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Dzisiaj środa, drugi dzień września. Dzieciaki oficjalnie zapakowane w plecaki, puszczone do szkolnej ławki, a w powietrzu czuć ten specyficzny powrót do rzeczywistości. Ale spokojnie, panie i panowie, środa to przecież, jak niektórzy uważają, mały piątek. Co z tego, że jesteśmy dokładnie w połowie tygodnia? To najlepszy moment, żeby zwolnić obroty, wrócić na luz i zrobić coś tylko dla siebie. No, a jaki macie sposób na udaną środę? Czekam na wasze pomysły. Trendy start. @trendyradio.pl. Wiecie, co macie robić.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Eksplozja na dworcu głównym w niemieckim Augsburgu. Od jutra duże zmiany dla świeżo upieczonych kierowców. Lubelskie pogranicze chce przyciągnąć turystów. Dopłaci im do noclegów. Miriam Lipińska. Wybuch na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Dwie osoby zostały lekko ranne. Jak informują lokalne media, eksplodował nieznany obiekt. To kolejny niepokojący incydent w ostatnich dniach. Wczoraj w pobliżu elektrowni węglowej w Brandenburgii znaleziono ładunki wybuchowe. Niemiecka policja informowała też o spowodowanej celowo awarii stacji elektroenergetycznej w Bergheim pod Kolonią. Wypadek autobusu w Egipcie na Półwyspie Synaj między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nuweiba. Jak poinformowało egipskie Ministerstwo Zdrowia, zginęło 16 osób, a 28 innych zostało rannych. Na miejsce wysłano 20 karetek pogotowia. Idą duże zmiany dla młodych kierowców. Od jutra będą objęci okresem próbnym. Dorośli 2-letnim, 17-latkowie 3-letnim. Świeżo upieczonych kierowców będzie też obowiązywał zerowy limit alkoholu i płatne szkolenie, jeśli nazbierają 12 punktów karnych. A to nie wszystko, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Ministerstwo Sportu komentuje nowe doniesienia dotyczące współpracy PKOL-u z Zonda Krypto. Obecny prezes Radosław Piesiewicz, który jest w tymczasowym areszcie, podpisał umowę na wykorzystanie przez Zonda Krypto wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków. Jeśli któryś ze sportowców zażądałby za to pieniędzy, to zapłacić musiał PKOL.
3: To jest skrajna nieodpowiedzialność i skrajna niegospodarność. To, co się wydarzyło, jest wielkim skandalem, dlatego że umowa podpisana przez pana Piesiewicza nie była przedmiotem żadnych analiz zarządu ani prezydium PKOL-u.
1: Mówi wiceminister sportu Piotr Borys. Za tydzień zbiera się prezydium zarządu komitetu, żeby zdecydować o dacie odwołania Piesiewicza. Rząd planuje namieszać w ulgach podatkowych. Niektóre chce zlikwidować, inne zmienić. Do likwidacji ma iść m.in. ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
4: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
1: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Inna zmiana to zwiększenie ulgi dla honorowych krwiodawców. Na Lubelszczyźnie rusza dziś lubelski czek turystyczny. Ma przyciągnąć turystów na tereny przygraniczne, rzadko teraz odwiedzane przez trwającą na Ukrainie wojnę. Czek to 300 zł na osobę na dofinansowanie noclegu. System ruszy za godzinę i jak zapewnia Rafał Kamieniecki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, skorzystanie z czeku nie jest trudne.
5: Trzeba się zalogować na stronę, podać tylko imię, nazwisko i numer telefonu. Na numer telefonu przyjdzie unikalny kod potwierdzający. Wygenerowany zostanie czek turystyczny.
1: A wspomniana strona to lubelskiczekturystyczny.pl.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pogoda mocno daje się we znaki tenisistom w Nowym Jorku. Mecze Magdy Linet i Magdaleny Frank trzeba było przerwać z powodu deszczu. Bez względu na aurę, dziś wieczorem na kort centralny wyjdzie Hubert Hurkacz, a zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Kibice w walce o trzecią rundę powinni też zobaczyć Kamila Majchrzaka w meczu z Monakijczykiem Valentę Wesherotem. Bez problemu w Nowym Jorku w drugiej rundzie zameldowała się Jelena Rybakina. Wygrała z Amerykanką Theon Frondin 6-3, 6-2. Jeżeli dotrze w Nowym Jorku do półfinału, zostanie liderką rankingu tenisistek. A dodajmy, Kazaszka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra w czwartek z Nadią Podorowską. Argentynka jest aktualnie w piątej setce rankingu, a na korty wróciła w kwietniu tego roku po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Z 29-latką rywalizowała Świątek dotąd raz w półfinale Rolanda Garrosa 6 lat temu.
2: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i część z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia, chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
1: W Nowym Jorku Świątek może jednak liczyć na rodaków.
3: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
4: Również w czasie pracy, ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
3: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
4: Trzymamy kciuki.
3: Jazda, Iga!
1: No, z takim wsparciem powinno się udać. I jeszcze piłka nożna. Zakończyło się okienko transferowe w czołowych europejskich ligach. Barcelonie nie udało się pozyskać Juliana Alvareza i nowym napastnikiem został Gabriel Jesus. Były napastnik Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Jan Ziółkowski za to zadebiutował w AS Monza w Pucharze Włoch. 21-letni obrońca został wypożyczony z Romy. Dostał kwadrans na pokazanie swoich umiejętności. Jego nowa drużyna pokonała 1-0 Torino.

0: Tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To już kolejne wieści pogodowe w Trend Radio. Dzisiaj w ciągu dnia termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa pokażą w okolicach 25 stopni Celsjusza. W dzień z zachodu porywy wiatru do 20 km na godzinę. No i ciśnienie w okolicach 1018 hektopaskali. W nocy temperatury spadną do 10 stopni Celsjusza. Biometr mamy niekorzystny. No a termika w najbliższych godzinach zapowiada się ciepła i mokra.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Reklama.
9: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Wystartowała już kolejna godzina programu Trendy Start. Dzisiaj środa, drugi dzień września, a już za kilka minut zaczniemy poranny przegląd prasy. Pozostańcie blisko radioodbiorników.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Dzień dobry, serdecznie witam w środę w przeglądzie prasy. Dziś kartkowanie gazet lokalnych zaczniemy od gazety.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
2: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj, dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.

0: TM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
2: Czas już na gazetę codzienną Nowiny. W zaledwie 15 miesięcy stanęło 10 kondygnacji naziemnego parkingu, na szczycie którego znajduje się lądowisko dla śmigłowców wojskowych, policyjnych i ratownictwa medycznego. We wtorek o godzinie 16 obiekt rozpoczął służbę. Do nietypowego incydentu doszło w poniedziałek po południu w rejonie ulicy Chemicznej w Tarnobrzegu. Śmigłowiec, który najprawdopodobniej był cywilną maszyną marki Robinson, zerwał linię energetyczną w pobliżu zakładów Siarkopol. Policja apeluje do świadków. 91 projektów zgłosili mieszkańcy w ramach najnowszej edycji budżetu obywatelskiego Krosna. Weryfikacje przeszły 72 propozycje. Czego oczekują krośnianie? Więcej zieleni, warunków do rekreacji i rozrywki. Budżet obywatelski Krosna jest tak skonstruowany, by szanse miały zarówno duże inwestycje służące całemu miastu, jak i mniejsze, sprzyjające rozwojowi infrastruktury w poszczególnych osiedlach czy dzielnicach. Dodatkowo jest także wydzielona pula na projekty specjalne, dających możliwość zrealizowania małych inicjatyw, jak koncert, piknik czy impreza sportowa. Każdy krośnianin może więc zagłosować na 3 pomysły: ogólnomiejski w swojej dzielnicy i ten o charakterze prospołecznym. Do przedszkoli i szkół podstawowych wchodzi zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. Czy placówki oświatowe będą w stanie skutecznie go wyegzekwować? Nie, odpowiedzieli wszyscy sondowani przez nas rodzice i uczniowie.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Odłóżmy na chwilę gazety lokalne, sprawdźmy raport policyjny.
2: Rzeszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło około godziny 7 na skrzyżowaniu ulicy Podkarpackiej z ulicą Beskidzką w Rzeszowie. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego marki Ford z kierującym hulajnogą. Kierujący hulajnogą elektryczną trafił do szpitala na badania. Natomiast policjanci z Tarnobrzega wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło kilkanaście minut po godzinie 7 w miejscowości Trześń na ulicy Gorzyckiej na drodze krajowej nr 77, gdzie doszło do potrącania pieszej przez kierującego Seatem. W wyniku zdarzenia piesza z obrażeniami trafiła do szpitala, a kierujący mogą napotkać utrudnienia. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.
1: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Od 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy tarnowskiej komunikacji miejskiej. Wraz z zakończeniem wakacji na wybranych liniach przywrócone zostały kursy oznaczone na przystankowych rozkładach symbolem W, nie kursujące w okresie wakacyjnym. Dotyczy to linii numer 01, 3, 5, 6, 14, 24, 30, 31, 34 i 46. Zmiany obejmują również linię numer 9 i 30. W przypadku linii numer 9 przywrócona została liczba i częstotliwość kursów obowiązująca przed wakacjami. Na linii numer 30 zmieniono godziny odjazdów niektórych autobusów, natomiast liczba realizowanych kursów pozostaje bez zmian. Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić w internetowym rozkładzie Tarnowskiej Komunikacji Miejskiej. OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie, mówi Robert Ługowski, prezes zarządu gminnego Związku OSP w Ryglicach i członek OSP Lubcza.
2: 15 zespołów strażackich z zabytkowymi sikawkami. Było wiele więcej chętnych, ale ze względów logistycznych i finansowych też musimy troszeczkę to ograniczyć. Także jak zwykle będzie najpierw przejazd zaprzęgów z muzyką przez naszą piękną miejscowość Lubcza i potem zawody sprawnościowe. Oczywiście jest to wszystko w formie zabawy, jakiejś rywalizacji, że najważniejsze jest spotkanie, a oprócz tego drugi rok z rzędu chcemy pomóc Krystianowi Klekotowi, to jest mieszkaniec sąsiedniej miejscowości Jedłowa, który zbiera na lek 16 milionów, w tym roku już był na pierwszej turze podania leków w Stanach. Po prostu chcemy przy tym jeszcze pomóc.
1: Wydarzenie odbędzie się 6 września o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: 4 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Komańczy odbędzie się 17. edycja Harasymiady. Wydarzenie to jest cyklicznym świętem upamiętniającym postać i twórczość Jerzego Harasymowicza, wybitnego poety, który swoją twórczością nierozerwalnie wpisał się w bieszczadzki krajobraz. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.30, mówi Renata Demkowicz, pełniąca obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.
4: Serdecznie zapraszamy na 17. edycję Harasymiady, która odbędzie się 4 września w Komańczy w Gminnym Ośrodku Kultury. W programie uroczyste otwarcie biblioteczki Harasymowicza, recytacja wierszy Jerzego Harasymowicza, rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży. Serdecznie wszystkich zapraszam. I wstępne wydarzenie jest wolne.
1: Muzycznym zwieńczeniem tegorocznego święta poezji będzie koncert Tomasza Smolaka, który zaplanowano na godzinę 19. W tym roku w centrum Tarnowa można tańczyć aż do końca września. W niedzielne wieczory na rynku odbywają się bowiem letnie spotkania taneczne. Muzyka rozbrzmiewa tam od godziny 19 do 22, a udział jak zawsze jest bezpłatny. Po tańcówki to idealna okazja do poznania swoich sąsiadów, poruszania się w rytm muzyki i po prostu dobrej zabawy. Na rynkowym parkiecie imprezę będzie prowadziła DJ z Cafe Rajna. Organizatorem wrześniowych potańcówek jest Tarnowskie Centrum Kultury. We wrześniu potańcówki odbędą się 6, 13, 20 i 27.
0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Reklama.

0: Połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę przeglądniemy Gazetę Krakowską, a tematy, które się pojawią, to między innymi tematy drogowe i kolejowe. Więc zapraszam już za chwilę na wspólne kartkowanie.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Zaglądniemy teraz do Gazety Krakowskiej. Duże utrudnienia w ruchu pociągów występują na trasie z Krakowa do Tarnowa. W rejonie stacji kolejowej w Cikowicach koło Bochni doszło do potrącenia mężczyzny przez przejeżdżający skład pasażerski. Dobre wiadomości mieszają się z kolejnymi wyzwaniami dla kierowców w Zakopanem. Pierwszy etap prac na ulicy Kasprusie dobiegł końca i odcinek ten wkrótce zostanie otwarty. Jednocześnie drogowcy przenoszą się na drugi fragment tej drogi, co spowoduje nowe utrudnienia w centrum miasta. Zmiany na drodze do Morskiego Oka stały się faktem. Od rana 1 września wozy konne kursujące po słynnym szlaku dowożą turystów jedynie do wodogrzmotów Mickiewicza, czyli na trasie liczącej zaledwie 2,9 km, zamiast dotychczasowym 6,9 km. Okazuje się, że wielu turystów jest rozgoryczonych tą decyzją i rezygnuje z przejazdów. Ja nie wiem, czy dam radę pokonać 6 km pieszo do samego stawu, mówi jedna z pasażerek, która zdecydowała się podjechać wozem na skróconym odcinku drogi.
0: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Ewa Pukowiecka dzisiaj przygotowała dla nas przegląd prasy. Sporo ciekawych wieści popłynęło w ostatniej godzinie, jeśli chodzi o nasz region, poprzez falę 101,9, 95,2 FM. A kto czeka na wiadomości z kraju i ze świata? Chwila muzyki i sprawdzimy też właśnie najnowszy serwis informacyjny, który już u nas o 10:00.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Zatrzymanie w związku z zabójstwem w Kędzierzynie Koźlu. MSWiA chce sprawdzić, jak chronione są firmy zbrojeniowe w Polsce. Zasięg internetu podczas podróży pociągiem nie będzie się rwał. Trwają testy nowego rozwiązania. Miriam Lipińska. Zatrzymanie po brutalnym zabójstwie 49-latki w Kędzierzynie Koźlu. Kobieta została zamordowana w piątek wieczorem, gdy wyszła na spacer z psem do lasu. Na razie śledczy tylko potwierdzili zatrzymanie osoby mającej związek z zabójstwem. Nie podają więcej informacji. MSWiA sprawdza, w jaki sposób są w Polsce chronione zakłady o strategicznym znaczeniu. To reakcja na niedawne pożary zakładów produkujących dla wojska w Skarżysku Kamiennej i w Lublinie. Służby ustalają, na ile podpalenia mają związek z działaniami obcych służb, w tym Rosji, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: My ze swojej strony podejmujemy teraz szereg działań, po pierwsze sprawdzających, w jaki sposób te zakłady były chronione, dlatego że zakłady krytyczne, infrastruktury krytycznej, mówimy o energetyce, tak, muszą mieć specjalne plany ochrony i muszą mieć również tą ochronę, która jest po prostu dla tych zakładów przewidziana.
2: Na razie wiadomo tyle, że zakład w Skarżysku, produkujący części do dronów, został podpalony. Trwa akcja niemieckich służb na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. W wybuchu, do którego doszło dziś rano, lekko ranne zostały dwie osoby. Przeszukująca dworzec policja podała, że znalazła podejrzany przedmiot. Po eksplozji ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Wracamy do kraju. Rośnie liczba wypadków na elektrycznych hulajnogach. W takich wypadkach zginęło już 14 osób. Policja apeluje przede wszystkim do opiekunów dzieci, które korzystają z takich urządzeń. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że jazda urządzeniami o wyższej mocy, niezarejestrowanymi, bez uprawnień i bez ubezpieczenia, to spore kłopoty dla opiekunów nieletnich.
4: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika.
2: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. Jazda na hulajnodze elektrycznej jest dozwolona od 13 roku życia. Nastolatek musi mieć jednak przynajmniej kartę rowerową. Od 4 do 10% o tyle są w tym roku droższe korepetycje. Jak wynika z wyliczeń GUS-u, średnio miesięcznie rodzice wydają na nie 249 zł dla uczniów podstawówek i ponad 318 zł za korepetycje dla uczniów szkół średnich. Korki to już dla uczniów chleb powszedni.
5: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
6: A ty?
5: Matematyka i chemia.
6: Jakie są widełki?
5: No, ja znam od 50 zł do 200.
6: Chyba dużo 200.
5: Bardzo.
7: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
5: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów.
2: Mówili uczniowie jednego z łódzkich liceów. Jest szansa, że znikną problemy z korzystaniem z internetu podczas podróży pociągiem. Jak poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PKP Intercity testuje internet satelitarny. Dodał, że ma nadzieję, że testy zakończą się do grudnia i już w nowym roku rozwiązanie zacznie działać.
8: Spoglądam sobie na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj w ciągu najbliższych godzin w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie termometry powinny pokazać nam w okolicach 25 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodni w porywach 20 km na godzinę. Wilgotność powietrza przekracza nam 40%. A ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1018 hektopaskali. Biometr niekorzystny.
9: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
14: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
14: Polecam. Cezary Pazura.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl.

0: pełnomocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
3: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 10:00 to jest już czas, kiedy rozpoczyna się ostatnia godzinka tego naszego programu, jeśli chodzi o środowe spotkanie na 101.995.2 FM. Trendy Start z muzyką na dzień dobry, z informacjami, no i przede wszystkim też waszymi ulubionymi hitami. Te często lądują na trendystart@trendradio.pl, a na info@trendradio.pl piszcie, co dzieje się w waszym zasięgu. Za każde słowo dziękujemy podwójnie.

0: To jest właśnie przebojowy poranek razem z Trend Radiem. Teraz już mamy utwór, który mam nadzieję przypomni wam też doskonale znaną grupę Demono, bo właśnie póki na to czas. To dzisiejszy Powerplay poranka, a dla tych, którzy właśnie są po drugiej stronie radio odbiorników i prosili o ten numer, serdeczne pozdrowienia. Chociaż więcej życzeń spełnimy już w południówce.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit. Trendy Hit.

0: Reklama.
1: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
2: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Dzisiaj, moi drodzy, Stefan, Julian, Wilhelm, Oliwier, Aleksander, Jakub i Franciszek świętują imieniny. To jest środa, to jest drugi dzień września. U nas muzyka gra, a o 10.30 najświeższe wydanie wiadomości z naszego regionu. Bądźcie cały czas razem z porankiem Trendy Start.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policja poszukuje sprawcy wypadku, do którego doszło 30 sierpnia bieżącego roku w Zarszynie. Jak wynika z przekazanych informacji, kierowca quada miał wymusić pierwszeństwo na motocykliście, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Służby zwracają się do mieszkańców i wszystkich osób, które mogły przebywać tego dnia na trasie w rejonie Zarszyna, o przekazywanie wszelkich informacji mogących mieć znaczenie dla sprawy. Chodzi zarówno o rozpoznanie samego pojazdu, jak i o ewentualne własne nagrania z kamer samochodowych z 30 sierpnia. Każdy sygnał może okazać się istotny dla śledczych. Osoby, które rozpoznają quad w swojej okolicy lub dysponują materiałem wideo z tego dnia, proszone są o bezpośredni kontakt z policją. Budowa bloku energetycznego w Krośnie jest obecnie zaawansowana w około 95%. Na placu budowy trwają ostatnie prace montażowe oraz przygotowania do uruchomienia instalacji. Na wrzesień planowany jest rozruch na zimno, pierwszy etap technicznego sprawdzenia nowo wybudowanej instalacji przed przejściem do kolejnych etapów uruchamiania. Obecnie prowadzone są ostateczne prace montażowe oraz działania przygotowujące instalację do jej uruchomienia. Kolejnym ważnym etapem będzie zaplanowany na wrzesień rozruch na zimno. Jest to standardowy i niezbędny element procesu uruchamiania nowej instalacji, który pozwala sprawdzić jej poszczególne elementy oraz wykryć i usunąć ewentualne nieprawidłowości jeszcze przed rozpoczęciem kolejnych etapów. Nowa instalacja przed przejściem do kolejnych etapów uruchamiania musi zostać kompleksowo sprawdzona. Rok szkolny 2026-2027 przejdzie do historii polskiej oświaty jako moment wdrożenia wielkiej reformy programowej pod nazwą Reforma 26 – Kompas Jutra. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzenie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Zmiany w pierwszej kolejności obejmują przedszkola oraz klasy 1-4 szkół podstawowych, a w kolejnych latach będą sukcesywnie rozszerzane na następne roczniki. Zamiast rozbitych na wczesnym etapie lekcji biologii, chemii, fizyki i geografii, uczniowie klas 4-6 będą uczyć się zintegrowanego przedmiotu przyrody. Dotychczasowa technika odchodzi w zapomnienie, ustępuje miejsca zajęciom praktyczno-technicznym. Jak do tych zmian przygotowana jest szkoła podstawowa nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Jaśle, o tym Elżbieta Dubiel, dyrektor placówki.
2: Nasza szkoła jest przygotowana na te wszystkie zmiany, wchodzimy w nowy rok szkolny z zapałem i nie straszne nam żadne nowe wytyczne. Jesteśmy przygotowani zarówno do wprowadzonych zmian dotyczących nieużywania telefonów komórkowych. W naszej placówce już od wielu, wielu lat w statucie mamy przepisy, które regulują właśnie takie zachowania uczniów i wnoszenie i używanie, a właściwie brak używania telefonów na terenie szkoły, więc tutaj nie musieliśmy wprowadzać tak naprawdę żadnych zmian w tym zakresie. Dzięki współpracy z rodzicami od dawna mamy wypracowane, sprawdzone metody na właśnie takie sprawy związane z cyberbezpieczeństwem uczniów.
1: Ministerstwo doprecyzowało także przepisy regulujące zadania domowe. W klasach 4-8 nauczyciele nie mogą zadawać praktyczno-technicznych prac domowych na czas wolny od szkoły. Ponadto każda pisemna praca domowa musi zostać obowiązkowo sprawdzona przez nauczyciela, który ma obowiązek przekazać uczniowi informację zwrotną.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
5: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać?

0: sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.

Trendy Radio. Dzisiaj, moi drodzy, w programie Trendy Start wyjeżdżamy jeszcze na tor żużlowy, bo przecież w ostatnim czasie Celfast Wielki Krosno w pierwszym meczu o utrzymanie, w drugiej Metalcast Ekstralidze pokonały Munfin Magnus Ostrów 49-41. Najwięcej punktów dla gospodarzy wywalczyli Jason Doyle 13 i Tobiasz Musielak 10. Menadżer Wilków Michał Finfa przyznaje, że wygrana mogła być jeszcze wyższa.

Coraz częściej zaczynamy wzdychać już, że wakacje 2026 roku odeszły już na dobre w niepamięć, ale pamiętajcie, że zawsze pozostają ponadczasowe numery. I teraz nawiążemy nie tylko do tego trwającego jeszcze lata 2026, ale cofniemy wskazówki zegara po to, abyście pozytywnie nastroili się też na kolejną audycję, która już po godzinie 10. A wówczas Ania i Marcin zasterują wam najlepsze hity lat 90. Podobnie jak i ja na finiszu. Garcia, Bamboleo, wakacyjne wspomnienia tylko u nas.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu w Egipcie. Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić do badań profilaktycznych. PSL uruchamia licznik wstydu szefa PKO Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Nie ma informacji, by w wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie ucierpieli nasi obywatele, informuje polskie MSZ. Według danych egipskiego Ministerstwa Zdrowia zginęło 16 osób, a blisko 30 zostało rannych. Do wypadku doszło na trasie między popularnymi turystycznymi miejscowościami Dahab i Nubajbi. Jeden z dwóch mężczyzn, którzy wieczorem zaginęli na Zatoce Puckiej, został rano odnaleziony przez załogę śmigłowca. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Obaj wypłynęli wczoraj skuterem wodnym z rejonu Osłonina nad Zatoką Pucką i nie wrócili przed zmrokiem. Poszukiwania trwały przez całą noc z powietrza, na wodzie i wzdłuż linii brzegowej. Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się wielkim zainteresowaniem, dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki i zaplanował 500 promujących ją akcji w całym kraju, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce też spopularyzować program Moje Zdrowie i aplikację Moje IKP. Polskie Stronnictwo Ludowe uruchamia specjalną stronę internetową, a na niej licznik wstydu Radosława Piesiewicza. To odliczanie od momentu jego zatrzymania do dymisji, której politycy oczekują od szefa PKO. To człowiek, który nie tylko powinien zrzec się funkcji, ale nigdy nie powinien jej pełnić, mówi minister Miłosz Motyka.
3: Żądamy tej dymisji w imieniu polskich sportowców, w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą dobrego imienia Polski. Żądamy tej dymisji, bo instytucje międzynarodowe, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski, ale także wszyscy sportowcy czują się zażenowani i zbrukani tym, że ktoś taki jak pan Piesiewicz pełni się funkcję szefa PKO-u.
1: Za tydzień zbiera się prezydium zarządu PKO, żeby zdecydować, co dalej. Ministra klimatu broni systemu kaucyjnego. Paulina Henning-Kloska zapewnia, że nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za niezwrócone opakowania operatorzy i tak muszą zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, tłumaczy szefowa resortu klimatu.
4: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
1: Minister zapowiada też, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce też objąć kaucją szklane butelki, popularne małpki. To na koniec jeszcze dane o naszych pensjach. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto wyniosła nieco ponad 7,5 tysiąca złotych i była niższa od przeciętnego wynagrodzenia o prawie 22,5%. Mediana lepiej pokazuje rzeczywisty obraz pensji Polaków, bo inaczej niż w przypadku średniej, nie podbijają jej pensje niewielkiej grupy najlepiej zarabiających.
5: Spoglądam jeszcze na mapy pogodowe regionu. Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce będą zakątki, gdzie deszcz spadnie nam z nieba, ale będzie to ciepły dzień, bo w większości regionu termometry mają wskazywać do 25 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 20 km na godzinę i ciśnienie 1018 hektopaskali. Piamet mamy niekorzystny, ale dobre informacje płyną chociażby dla tych, którzy czekali dzisiaj na program 90-60. Przed nami czas na małe zmiany, bo przecież od poniedziałku do piątku po godzinie 11 program 90-60 na naszej antenie. Zostawiam Was z Anią i Marcinem, a ja już mówię Wam do usłyszenia. Dobrej środy, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Łukasz Michtel, kłaniam się.
0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
6: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
10: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Środek tygodnia.
2: Marcin, coś Ania dobrze palcem. Wyglądasz dzisiaj.
1: Dlaczego?
2: Masz ten nowy żel na włosy.
1: A no tak, to specjalnie się stylizowałem na tą audycję.
2: No,
1: chciałem
2: proszę
1: się tak podrasować, słuchaj, na lata 90. Wyszło?
2: Wyszło, no świetny prys.
1: Więc dlatego, moi drodzy, pozdrawiam i czasami od czasu do czasu można właśnie coś
2: odpicować.
1: Takiego wyjątkowego zrobić, żeby się na przykład upodobnić do lat 90. A ty, Aniu, wyglądasz lat 70.
2: No i tak, tylko wiesz, jeszcze nie znalazłam takich
1: czego?
2: Wałków do włosów, żeby dały mi taki efekt.
1: Ja ci powiedziałam,
2: jaki.
1: No
2: właśnie,
1: tak.
2: No to był świetny.
1: Tapirowane
2: efekt.
1: Włosy dla ciebie byłyby idealne.
2: Tylko nie tapir, o nie.
1: Tapir.
2: Wiesz, jak to niszczy włosy.
1: Ja ci mogę wytapirować
2: i całą strukturę.
1: Je od ręki.
2: To ja odchodzę stąd.
1: Idź.
2: Idę.

0: Trendy Radio.
1: Moi drodzy, do 90 na godzinę przechodzimy, bo trochę takich pobocznych tematów było naprawdę bardzo dużo dzisiaj.
2: BG, the Prince of Rap.
1: Amerykański raper teraz pojawi się na naszej antenie. Znany z takiej piosenki wyjątkowej. Uwaga, za 3 punkty. Jaka to
2: the
1: była piosenka?
2: Nie. No jaka inna?
1: No nie ta.
2: The beat is hot.
1: Też nie.
2: Take control of the party.
1: O.
2: No tak. Dobrze, dobrze.
1: Moja droga, trafiłaś za 3 razem, czyli nagroda się nie należy.
2: No trudno,
1: ale
2: niestety.
1: Ale gdybyś trafiła za 1 razem, oczywiście bym coś tam ci podarował.
2: Ach,
1: podobała ci się, słuchaj, podarek ode mnie?
2: Tak, dzień... podarek, słyszycie, no. Jakie on ma teksty,
1: ale
2: podarek.
1: No właśnie, ale podobał ci się, czy
2: bardzo,
1: nie?
2: Bardzo, bardzo, Marcin.
1: Tak,
2: no świetnie.
1: No widzisz, nikt nie pomyślał, że może ktoś wręczyć coś takiego wyjątkowego i potrzebnego na co dzień.
2: No, to
1: powiedz
2: jest
1: jeszcze,
2: coś.
1: Co to było.
2: Wiesz, Marcin, to słuchajcie, Marcin mi kupił bransoletkę, którą się je.
1: No i,
2: czyli taka cukierkowa.
1: No bo zaraz,
2: i zjadłam
1: jesteś,
2: całą.
1: No widzisz, raz, że możesz nosić przez jakiś tam czas.
2: Czyli przez 5 minut?
1: To,
2: zjadłam
1: możesz,
2: wszystkie naraz te cukierki.
1: Ale możesz.
2: No,
1: no i oczywiście
2: z zegarkiem,
1: też,
2: to był taki zegarek bardziej.
1: Zegarek narysowany.
2: No.
1: A wiesz, która tam godzina była?
2: Twoja ulubiona. Wpół do słodycza.
1: Twoja ulubiona.
2: No to jest moja ulubiona godzina.
1: No właśnie. Moi drodzy, co ty, no weszliśmy na takie fale jakieś wyższe.
2: No chyba tak.
1: Co, schodzimy na dno? Na ziemię.
2: Na dno, na ziemię. BG, the Prince of Rap, you rock a bit. To zagramy, już się nie rozgadujemy.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.
2: Moi drodzy, pojawia się teraz The Law i Hit My...
3: Hit Me Right. Tak jest. Gdzie masz okulary? Tak. Gdzie są twoje okulary?
2: To grupa niemiecka, która oczywiście znana jest z takiego wyjątkowego przeboju, który kojarzy się wszystkim.
3: Johnny B.
2: O tak, słuchałbym tego bez końca.
3: No, i Marcin jest uzależniony od tego
2: czas,
3: hitu.
2: Dokładnie, tak.
3: Muszę przyznać.
2: Jak od cukierków, które kupuję codziennie rano i są pistaszkowe, tak.
3: No, ty lubisz pistaszki.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Dolną przed chwilą na antenie Trend Radia, a teraz bip, bip, bop.
2: To Paralyzer.
1: Bip, bip, bop.
2: O, to ty, Marcin, nie? Potrafisz, tak?
1: Tak.
2: Zrób tak jeszcze raz.
1: Nie, już teraz się tak nie uda.
2: Nie wstydź się.
1: To było pierwsze, które się
2: no
1: tak
2: dobra.
1: Udało.
2: Dobra, 98 rok rządził się swoimi prawami i muzycznie też.

0: Przestań, bo kichasz. To nie kichaj. Jak to będzie brzmiało?
1: Chciałam kichnąć.
0: Zaczekaj, to wyłączę ci mikrofon. Poszło.
1: Moi drodzy, ja tak nie kicham.
0: Let the music play na antenie Trendy Radia.
1: Fajny ty,
0: Anka.
1: No dobra, jest, wiesz.
0: Mówiłam, za każdym razem, kiedy wejście jest, musisz się pilnować. Różnie z tym bywa. To,
1: wiesz, kichania się nie pozbędziesz.
0: A masz tak, że jak patrzysz na słońce, pełne słońce, to kichasz?
1: Nie patrzę na słońce pełne.
0: No to sprawdź, czy nie kichniesz wtedy.
1: To ty tak patrzysz?
0: Nie, ale sprawdź, czy nie kichniesz wtedy.
1: Jakie ma pomysły Marcin Nikosz?
0: To jest taka zależność, której nikt nie udokumentował, o co w ogóle chodzi.
1: No.
0: To jest taki jak...
1: I nie dziwię się.
0: To jest coś takiego jak oddychanie, rozumiesz? No to bardzo ważne. Patrz na słońce, kichasz.
1: Nie ma co się skupić na takich tematach, Marcin. Można oszaleć.
0: Sprawdź sobie.
1: No dobra.
0: To jest naprawdę bardzo ważny temat.
1: Rzeczy, pogoda to tak dopisuje. Fiu, fiu, fiu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie uczestniczyli w szkoleniu poświęconym szczegółowej kontroli rowerów elektrycznych oraz hulajnóg elektrycznych. Podczas zajęć funkcjonariusze poszerzali wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów, wymagań technicznych oraz sposobów prawidłowego sprawdzania parametrów tego rodzaju pojazdów. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość ujawnienia modyfikacji, które mogą wpływać na prędkość, moc silnika lub sposób działania napędu. Policjanci omawiali również różnice pomiędzy rowerem wspomaganym elektrycznie, a pojazdem, który ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne nie spełnia już ustawowej definicji roweru. W praktyce ma to istotne znaczenie podczas kontroli oraz kwalifikowania ujawnionych nieprawidłowości. Szkolenie miało także wymiar praktyczny. Funkcjonariusze zapoznali się ze sposobami sprawdzania poszczególnych elementów pojazdów oraz identyfikowania przeróbek mogących powodować, że hulajnoga lub rower elektryczny poruszają się niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie wykorzystywana przez policjantów podczas codziennej służby i prowadzonych kontroli drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji z RIT. Umożliwi to rozpoczęcie prac w terenie, które potrwają 18 miesięcy. Nową trasę wybuduje przedsiębiorstwo z Dębicy za kwotę blisko 88 milionów złotych. Obwodnica o długości 2,6 km zlokalizowana jest w powiecie dębickim, mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: To jedna z trzech nowych obwodnic, jakie powstaną w ciągu drogi krajowej nr 73. Planujemy, że kierowcy skorzystają z nowej drogi w 2029 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie dębickim i przebiega przez gminę miejsko-wiejską Pilzno. Obwodnica będzie drogą klasy GP i będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowane zostaną dodatkowe jezdnie obsługujące tereny przyległe do obwodnicy, chodniki, ścieżki rowerowe oraz system zarządzania ruchem.
1: Trasa rozpocznie się rondem na skrzyżowaniu dróg DK94 i DK73 w Pilźnie, ominie miasto od wschodu, przekroczy rzekę Dulcze i połączy się z istniejącą DK73 w Strzegocicach za pomocą drugiego ronda.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to dla wielu maluchów, które po raz pierwszy wejdą w szkolne progi, niezwykle stresująca sytuacja. Stres spowodowany jest najczęściej niepewnością, jak dziecko odnajdzie się w nowych warunkach, kogo spotka, z kim będzie mogło się zaprzyjaźnić, mówi Gabriela Gajdzińska, psycholog.
4: Rozmawiać, dużo rozmawiać, też w takim toku już szkolnym, myślę, że ważną umiejętnością jest po prostu rozmawianie, zadawanie pytań dzieciom. Natomiast niekoniecznie muszą być to pytania, co w szkole, tylko troszkę bardziej szczegółowe, jak się dzisiaj czujesz, jak minął ci dzień, co dobrego cię spotkało, co było trudnego, ale też nie unieważnianie emocji dzieci, czyli jak dziecko mówi nam o jakiejś trudności, to żebyśmy potrafili z nim o tym porozmawiać, zapytać, dopytać, zapytać, co było dzisiaj trudnego dla ciebie w szkole, jak sobie z tym poradziłeś. Ja myślę, że rozmowa jest podstawą, zawsze w każdej relacji, czy dorosłego z dzieckiem, czy dorosłego z dorosłym.
1: Trzeba także pamiętać, że przygotowanie dziecka do szkoły to rola rodziców, który powinien dziecku przygotować odpowiednią przestrzeń do nauki, powinien także wyposażyć pociechę w akcesoria szkolne, które dziecko powinno wybrać sobie samo.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.
3: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
6: Największe hity tylko dla Was.
7: Megatronic.
6: Into the Fire.
7: Megalomania, to jest twoje drugie ja.
6: Ty jesteś megalomanem.
7: Mega uczciwość, to jest też drugie twoje ja.
6: To też prawda.
7: Mega kombinatorstwo, jak najbardziej też, od lat szkolnych się jeszcze tutaj
6: poniekąd
7: wydziela. Mega, co jeszcze? Nie, no, megalomania, to jest twoja pierwsza ja. Dobrze mówię.
6: Słyszycie, on wie wszystko.
7: Co teraz mamy?
6: Megatronic Into the Fire, tak zagramy to hit z 94 roku.
7: Ale masz ego? Jestem tu, a twojego...
6: O! Pewnie, mam tak wybujało, że aż nie widzę.
7: Nie widać, gdzie się
6: ukończy. Ponad chmurami, samolotami.
7: W stratosferze, moi drodzy, ostatnio je widziałem. No, ale słyszycie? Chyba trochę podskoczyło od tego czasu.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Sandra.
2: Tak.
1: Forgive me.
2: No właśnie, wybacz mi, Anka, bo naprawdę czasami to...
1: No wybaczam ci, Marcin.
2: Tak?
1: Wybaczam ci wszystko.
2: Ale właśnie.
1: Nawet tak krzyczysz.
2: Ale właśnie, wybaczasz mi.
1: Czasem wejdzie tutaj w niech humorze, wszystkim zepsuje i wróci potem...
2: No nie przesadzę za wszystko.
1: Tak jest.
2: Poważnie?
1: Czasem tak masz, Marcin.
2: A przyznaję się, było tak parę razy.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reset i blue. Ja lubię ten kolor bardzo.
2: Chciałbyś się zrestartować?
1: Ja bym chciała.
2: Do ustawień podstawowych?
1: Tak. O, ty wiesz, co by to było? Ustawienia fabryczne.
2: Gdybym miał taką moc, restartowałbym cię codziennie rano.
1: Ja siebie też chyba. Wiesz, jaki byłby luz, jaki człowiek byłby wolny od myśli?
2: No, ale jakbym ja się zrestartował, to by dopiero było.
1: Ja bym się martwiła.
2: Tak?
1: No.
2: No, ale
1: kasę by było.
2: Ale nie musiałabyś mi kasy oddawać.
1: No tak, to jeszcze lepiej.
2: Wiecie, ile jedna pożyczała? Szkoda gadać.
1: No, 100 258 zł i 44 grosze.
2: Żeby tylko tyle.
1: No tak,
2: tylko tyle.
1: Marcin, przecież powiedziałam, że to na kosmetyki.
2: Wiem.
1: No, dlatego się nie złość.

0: i 7 seconds.
1: Teraz
0: 96. Piękny
1: 96.
0: Rok.
1: Piękny rok, moi drodzy. Wtedy oczywiście był tak, no, ta dekada lat 90. była na półmetku. Oj, powstało naprawdę dużo zespołów. Mr. President.
0: Chociażby, nie?
1: Tak, i słynny Coco Jumbo. Pojawiło się nieco chyba trochę później. No ale oczywiście słynny ASMC pojawiło się dużo wcześniej i do dzisiaj trwa. No właśnie, a teraz o trwaniu tego hitu w 96, no to trwał bardzo wysoko na listach przebojów. Na miejscu pierwszym, słuchajcie, w Niemczech, we Francji, a w Polsce też był dostrzegalny.
0: Czyli same plusy.
1: Same. Only 7 seconds.

0: Dzięki, dzięki, dzięki. To są oczywiście wyjątkowe hity w ramach dzisiejszego wyjątkowego spotkania trzeciego stopnia z graniem na żądanie. Za chwilę, a z 90 na godzinę właśnie teraz.
1: Tak jest. No co, zostańcie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wciąż poszukiwany sprawca podpalenia fabryki części do dronów. Zatrzymany 19-latek podejrzany o przestępstwa seksualne wobec dziewczynek. Zmiany w Sejmie po rozłamie PiS. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. ABW i policja wciąż szukają sprawcy podpalenia hali WB Electronics w Skarżysku Kamiennej. To zakład, który produkuje części do dronów wojskowych. Straty w wyniku pożaru to ponad 15 milionów złotych, a MSWiA zapowiada rekomendacje dla strategicznych zakładów dotyczące planów ochrony przemysłowej. Podpalenie zakładu w Skarżysku jest rozpatrywane jako akt sabotażu pod wpływem obcego wywiadu, mówi wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
2: Wszystko wskazuje na to, co zastano na miejscu, że może być to akt dywersji. W związku z tym dzisiaj działają wszystkie służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod przewodnictwem wicekomendanta wojewódzkiego powołano specjalny sztab współpracujący z ABW, tak aby wyjaśnić przyczyny, a jednocześnie znaleźć sprawcę.
1: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku to nie jedyna taka sytuacja. W Lublinie doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. Służby na razie nie łączą tych incydentów. Dworzec w niemieckim Augsburgu został ponownie otwarty. Podejrzany przedmiot znaleziony przez policję po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Do wybuchu doszło po godzinie 3 nad ranem w jednym z korytarzy. Dwie osoby, para nastolatków, zostały lekko ranne. Z niepotwierdzonych przez policję doniesień lokalnych mediów wynika, że eksplodował ręczny granat. W rękach wrocławskiej policji 19-latek podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec trzech dziewczynek poniżej 10 roku życia. Młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tych przestępstw i został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia. Ze względu na dobro małoletnich śledczy nie będą ujawniać szczegółów przestępstwa. Ruszyło pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu, a wraz z nim zmiany na sali plenarnej. Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości trzeba było bowiem znaleźć nowe miejsca dla parlamentarzystów z klubu Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie będą zasiadać między PiS-em a Konfederacją. Podział w PiS-ie wymusza też zmiany w prezydium Sejmu i składach sejmowych komisji, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Zmieniły się parytety funkcjonowania i liczby dla poszczególnych klubów w komisjach dużych, średnich i małych, bo w tej chwili największym klubem w Sejmie jest Koalicja Obywatelska, drugim jest Prawo i Sprawiedliwość, trzecim jest Rozwój Plus.
1: Zarówno Rozwój Plus, jak i PiS domagają się swojego wicemarszałka. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną prawdopodobnie w ciągu miesiąca. PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z siecią w pociągach. Testy prawdopodobnie zakończą się w grudniu, ma nadzieję minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Niewykluczone, że rozwiązanie ruszy w przyszłym roku.

0: Czas na informacje pogodowe. Dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu, 25 kresek zobaczymy na termometrach. Wiatr zachodni 22 w porywach do 45, a ciśnienie 1020 hektopaskali. I jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei dzisiaj niekorzystna. Noc 11 stopni, możliwe przelotne opady deszczu, wiatr południowo-zachodni 4 w porywach do 7, a ciśnienie 1019 hektopaskali. Jutro też możliwe przelotne opady deszczu, ale też i w piątek nie. Piątek bez opadów i 27 stopni, ale noc z piątku na sobotę będzie naprawdę bardzo ciepła, bo w okolicach 17 stopni Celsjusza. Natomiast w sobotę, oj, nawet 29.
1: Reklama.
2: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 502 29. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
1: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 tramby. I treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, witajcie. Program Granie na żądanie już startuje. Dzisiaj mamy 2 września, Juliana, również Elizy i Stefania obchodzi dzisiaj też swoje imieniny. Wzeszło nam słońce o 5.50, a zajdzie o 19.17. Długość dzisiejszego dnia to 13 godzin i 26 minut, a dzisiejszy dzień jest 245 dniem roku. Do końca roku zostało jeszcze 120 dni. Pozdrowienia, dedykacje, a proszę bardzo, na początek dla wspaniałego personelu sklepu Siódemka w Sanoku. Kordian, lubię wracać. Tak zagramy. Oczywiście pozdrawiamy Was bardzo gorąco. No i gramy teraz dla Sanoka.

Dla Zusi, tak, moi drodzy, gorąca i serdeczna dedykacja od twojej przyjaciółki, która jest na urlopie, ale pamięta cały czas o papierach, które miała wykonać, zrobić, załatwić, dopracować i są w dolnej szufladzie po lewej stronie. Proszę, jakie rzeczy przekazujemy, nawet biurowe, tak się zdarza. Bajera, Raj, proszę bardzo, ten kawałek też dołożony od koleżanki na urlopie. Pozdrawiamy i miłego odpoczynku życzymy. To Trendy Radio.

0: jesteś moją naj, naj, naj, naj. Zgodnie z tobą, naj, naj, naj. Z tobą na koniec świata.
1: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium Dalab. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl. Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
2: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
1: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
4: UB40, Red Wine. Proszę, jak ładnie zagramy. Teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Milenki. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Lesiu. Lesiu również, słuchajcie, pozdrawia wszystkich słuchaczy. My oczywiście też pozdrawiamy słuchaczy. No i dziękujemy za pozdrowienia dla redakcji, bo też się na końcu pojawiłem.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Masters i Scalar As, a my jeszcze mamy czas. Gorąca i serdeczna dedykacja dla wspaniałego Włodzimierza, który dzisiaj obchodzi swoje 29 urodziny. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Ania. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju. Gramy jak najbardziej do południówka i właśnie temu służy ta audycja.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W związku z rozpoczęciem roku szkolnego podkarpaccy policjanci rozpoczęli działania pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Ich głównym celem jest przypomnienie kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w pobliżu szkół i przedszkoli, ale także zwiększenie świadomości dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W pierwszych dniach nauki mieszkańcy mogą spodziewać się większej liczby policyjnych patroli w okolicach szkół. Funkcjonariusze będą obserwować zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwracając uwagę zarówno na kierujących pojazdami, jak i pieszych. Działania mają na celu ograniczenie sytuacji niebezpiecznych w miejscach, gdzie codziennie pojawia się duża liczba dzieci i młodzieży. W ramach bezpiecznej drogi do szkoły policjanci będą organizować spotkania z uczniami i nauczycielami. Podczas tych wizyt omówione zostaną zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także znaczenie odpowiedzialnych zachowań pieszych i rowerzystów. Od 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy tarnowskiej komunikacji miejskiej. Wraz z zakończeniem wakacji na wybranych liniach przywrócone zostały kursy oznaczone na przystankowych rozkładach symbolem W, nie kursujące w okresie wakacyjnym. Dotyczy to linii numer 01, 3, 5, 6, 14, 24, 30, 31, 34 i 46. Zmiany obejmują również linię numer 9 i 30. W przypadku linii numer 9 przywrócona została liczba i częstotliwość kursów obowiązująca przed wakacjami. Na linii numer 30 zmieniono godziny odjazdów niektórych autobusów, natomiast liczba realizowanych kursów pozostaje bez zmian. Szczegółowy rozkład jazdy można sprawdzić w internetowym rozkładzie tarnowskiej komunikacji miejskiej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: OSP w Lubczy zachęca do udziału w 10. jubileuszowych regionalnych zawodach zabytkowych sikawek konnych. Po emocjach związanych z rywalizacją zabytkowych sikawek czas na dawkę dobrej muzyki. O godzinie 17 na scenie pojawi się zespół Toporki. Z kolei o godzinie 19 rozpocznie się zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół muzyczny Komodo. Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka charytatywna na rzecz Krystiana Klekota pod hasłem Wesprzyj mnie, mówi Robert Ługowski, prezes zarządu gminnego Związku OSP w Ryglicach i członek OSP Lubcza.
3: 15 zespołów strażackich z zabytkowymi sikawkami. Było wiele więcej chętnych, ale ze względów logistycznych i finansowych też musimy troszeczkę to ograniczyć. Także jak zwykle będzie najpierw przejazd zaprzęgów z muzyką przez naszą piękną miejscowość Lubcza i potem zawody sprawnościowe. Oczywiście jest to wszystko w formie zabawy, jakiejś rywalizacji, że najważniejsze jest spotkanie, a oprócz tego drugi rok z rzędu chcemy pomóc Krystianowi Klekotowi, to jest mieszkaniec sąsiedniej miejscowości Jodłowa, który zbiera na lek 16 milionów, w tym roku już był na pierwszej turze podania leku w Stanach. Po prostu chcemy przy tym jeszcze pomóc.
1: Wydarzenie odbędzie się 6 września o godzinie 12 na placu przed remizą OSP w Lubczy.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Z przyjemnością informujemy, że nasza stacja stała się liderem słuchalności w powiecie jasielskim. Zgodnie z danymi od maja do lipca zdominowaliśmy rynek radiowy. Wyniki te potwierdzają, że mieszkańcy powiatu jasielskiego najchętniej wybierają lokalne informacje i trendy brzmienie. Dzięki temu wiemy, że lokalne serce bije najmocniej, a wy wybieracie najlepszą muzykę i najświeższe informacje z regionu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia, w pracy, w samochodzie i w domu. To nasz wspólny sukces.
4: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
4: Ale by pośpiewało. Touch by Touch, moi drodzy, wyjątkowy numer, który pamiętamy z lat 90. Joy, już teraz na naszej antenie. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Reni z Sanoka. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Krosna płyną, tak, od Sebastiana. Gorąco pozdrawiam, nawet całuję mocno. Mua, tak mocno. Pozdrawiamy gorąco, to południówka, gdzie nawet całusy się pojawiają w SMS-ach. Proszę, tak to bywa.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Serce do koperty, tak, czasami chowamy. Masters pojawia się teraz na antenie Trend Radia. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Litki. Miłe słowa przekazuje Kacper.

0: Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MTM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3,50 zł za kilogram. Tak, polskie śliwki w MTM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.
2: Sound of Legend i Tell Me Why. Oj, ładnie powiemy teraz, ładnie też zagramy. Dla wspaniałej mojej żony, którą kocham najbardziej na świecie już od 16 lat, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Adziu. Z Korczyny. No, oczywiście też kawałek ten jest wybrany przez niego. No to cóż, nie pozostaje nic innego jak zagrać ten hit na 101.9.95.2 FM. Południówka, wasze interaktywne pozdrowienia. Zapraszam gorąco.

Jonathan Evans, Ring Ding. Dokładnie tak. To dosyć krótki kawałek, bo tylko 2 minuty i 20 sekund ma, ale naprawdę wyjątkowy. Asiu, dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia. Ty wiesz od kogo? No pewnie, że wiesz. Z Brzostku gorące pozdro.

0: środa, a u nas na antenie Trend Radio oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. No i cóż tutaj mamy w SMS-ach? Proszę uprzejmie, pozdrowienia dla przystojnego, a jakże mogłoby być inaczej? Bogdana z Florynki od cudownej czarnowłosej Balbiny. Proszę o piosenkę Oj wymasuj mnie Romanie. Tak, moi drodzy, fajny numer, który już teraz pojawia się na naszej antenie. Jak widać, sztuczna inteligencja plus nasza inteligencja.
1: Oj wymasuj mnie

chwilę na antenie Trendy Radia Filip Baćkowski i druga zmiana ze zdwojoną siłą. Wcześniej informacje Kraj Świat. Zapraszam bardzo gorąco, a my słyszymy się po godzinie 17. Do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Noworodek porzucony pod klasztorem w podwarszawskim Łoniu. Potem o finiszu ważnej instalacji na Bałtyku. Najpierw jednak wrócimy do hybrydowych działań w Polsce i Niemczech. Marcin Krzemiński. Dziś eksplozja na dworcu w Augsburgu, wczoraj materiały wybuchowe w pobliżu elektrowni Jęszewalde i awaria stacji elektroenergetycznej pod Kolonią. Niemcy zmagają się z działaniami hybrydowymi, za którymi prawdopodobnie stoi Rosja, o czym teraz więcej Tomasz Zarchowski.
2: Władze w Berlinie otwarcie oskarżyły Rosję o przeprowadzenie ataku hybrydowego na lotnisko w Lipsku. W zeszłym miesiącu znaleziono tam drona z materiałami wybuchowymi. Szef MSZ-u Johann Wadeful. Rosja musi zrozumieć, że poszukiwanie przez nią rozwiązań militarnych przy użyciu siły oraz próby narzucania swoich żądań za pomocą środków hybrydowych zakończą się niepowodzeniem. Niemcy zapowiedzieli między innymi zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn czy zaostrzenie kontroli wjazdowych wobec Rosjan. NATO będzie się bronić przed każdym zagrożeniem, zapowiada szef sojuszu Mark Rutte. Do Berlina płyną też wyrazy wsparcia od sojuszników, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jest jasne, że atak w Lipsku nosi wszelkie znamiona terroryzmu sponsorowanego przez państwo. Pytanie, co z tym zrobimy? Rosjanie oczywiście zaprzeczają, że mają cokolwiek wspólnego z wydarzeniami w Niemczech.
1: To nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Tak o incydentach sabotażowych w Niemczech i w Polsce mówi premier Donald Tusk. Premier deklaruje, że w przypadku pożarów w zakładach produkujących części do dronów doszło do aktu sabotażu ze strony Rosji.
3: W przypadku Skarżysko-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
1: Przypadek Lublina to pożar zakładu, który dostarczał części do samolotów i śmigłowców. Tymczasem 5 osób trafiło do szpitala po porannym ataku na centrum Kijowa. Od rana w ukraińskiej stolicy alarmy bombowe włączały się już 10 razy. Rosyjskie drony uderzyły w placówkę medyczną, blok mieszkalny, skład FedEx czy sklep budowlany, a służby ostrzegają o możliwych kolejnych ostrzałach. Teraz poszukiwania rodziców noworodka podrzuconego przed siedzibę klasztoru w podwarszawskim Łoniu. Wczoraj w nocy zakonnice znalazły dziecko w reklamówce zwinięte w kocyk i powiadomiły policję. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Grodzisku Mazowieckim. Zabezpieczono już pępowinę chłopca.
4: Do badań między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
1: Tłumaczy prokurator Artur Folga. Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Na Bałtyku zakończyła się instalacja fundamentów pod wszystkie 100 turbin wiatrowych dla projektów Bałtyk 2 i Bałtyk 3. Na tych konstrukcjach w przyszłym roku instalowane będą turbiny wysokości 260 metrów. W tym samym roku ma popłynąć pierwsza energia z morskich farm. Pełne uruchomienie instalacji zaplanowano rok później.

0: Dnia na Podkarpaciu i w Małopolsce maksymalnie 24 stopnie i taka temperatura solidarnie zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. A jak będzie w kolejnych dniach? Jutro 24 stopnie, w piątek pełne zaskoczenie, maksymalnie 24.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.

0: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
1: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.
2: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
3: Drugi dzień września, środa, moi drodzy. Rozpoczynamy popołudnie. To druga zmiana w Trendy Radio. Na początek Aha i Take On Me. W tej godzinie nie zabraknie też informacji z Podkarpacia i Małopolski. Filip Waćkowski, cześć.

Słuchajcie, wakacje się skończyły, ale sezon turystyczny to jeszcze w wielu miejscach trwa i trwać będzie. Czy Polska jest turystycznym rajem? Okazuje się, że tak. Coraz więcej zagranicznych turystów przyjeżdża do Polski. No i to już jest ponad 20 milionów, jeżeli liczyć to w skali roku. Nieźle, nie? W tym roku ponad milion już więcej niż w ubiegłym się pojawiło w naszym kraju. No i wyprzedzamy chociażby tak kojarzące się z turystyką kraje jak Bułgaria. Co ważne, turyści, którzy do nas przyjeżdżają, według badań są po prostu zachwyceni i deklarują, że będą chcieli wrócić. My z kolei, jak jedziemy na wakacje w Polsce, to często narzekamy. Wychodzi na to, że trzeba zmienić powiedzenie. Zamiast wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, to dobrze jest tu, gdzie jesteśmy.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

hemoglobina, chemia. Taka sytuacja. No właśnie, chemia. Ile tej chemii wchłania skóra kobiety, ciało kobiety przez cały rok nakładania makijażu? Przeprowadzono takie badania i uwaga, 2 kilogramy. Przez skórę kobieta może wchłonąć nawet 2 kilogramy chemii. To wszystko przez codzienny makijaż. Więc, drogie panie, te dodatkowe boczki to nie jest przez te czekoladki wieczorem. Nie, nie, nie. To po prostu makijaż się odkłada.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarec i Krosno. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 października, choć zamówienie realizowane jest w formule projektuj i buduj. Zakres prac projektowych będzie mocno ograniczony, ponieważ inwestycja posiada już decyzję z RIT wydaną 22 lipca 2025 roku. Mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: Nowy wykonawca opracuje projekty wykonawcze oraz będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami, w szczególności z decyzją środowiskową. Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie będziemy wliczać okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.
1: 14 maja odstąpiono od umowy z winy firmy Mostostal Warszawa. Zakończono już inwentaryzację placu budowy i przejęto teren. Obecnie trwa niezależne rozliczenie kontraktu z Mostostalem, co nie wpłynie na nowy przetarg. MKS Krosno zachęca do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej. Jest ona niezbędna do zakupu biletu miesięcznego w komunikacji autobusowej MKS Krosno. Do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej potrzebne są wypełniony wniosek, jedno zdjęcie w formacie 35x45 mm, ważna legitymacja szkolna. MKS przypomina także, że wrócił szkolny rozkład jazdy, mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.
3: Wracamy do rozkładu jazdy normalnego, czyli powakacyjnego. Chcemy młodzież zachęcić do jak szybszego nabywania karty mieszkańca ze względu na to, żeby nie powstawały jakieś kolejki, żeby nie było jakichś zdziwień, że nie jest wyposażony, że nie wie, dlatego staramy się to informować na naszej stronie internetowej, na Facebooku jesteśmy, także zapraszamy młodzież, a jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no dostosujemy go do potrzeb też szkoły, czyli do godzin rozpoczęcia roku szkolnego, godzin lekcji, także myślę, że zaspokoimy te potrzeby, które są nam postawione.
1: Krośnieńską kartę miejską można wyrobić na miejscu w siedzibie MKS Krosno lub w biurze obsługi klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. 5 i 6 września we Wrocławiu odbędzie się 14. Rozaliada na kółkach. Tegoroczna edycja łączy tradycje, sport, odrobinę szaleństwa i rodzinną atmosferę. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji podzielonych tematycznie. Będą to m.in. parada, najweselszy rower, koncert na żywo, cztery tematyczne strefy świętej Rozalii, gigantyczne dmuchańce dla najmłodszych oraz stoiska z lokalnymi smakami. Rozaliada to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim realne wsparcie. Podczas wydarzenia odbędą się licytacje charytatywne na rzecz 7-letniej Lenki z Iwonicza Zdroju. Szczegóły znajdują się na plakatach. Od 9 września odbywać się będzie 20. Gorlicka Jesień Muzyczna. Tegoroczna edycja tego cyklicznego festiwalu w całości koncentruje się na sztuce polskiej, ukazanej w fascynującym kontekście tradycji francuskiej oraz niemieckiej. Wydarzenia odbywać się będą w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych oraz w Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Kulminacją i zarazem wielkim zwieńczeniem całej edycji będzie wspólny występ kwartetu Kamerata oraz Henschel Quartet.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
2: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Słuchajcie, zaglądamy teraz do Finlandii, ponieważ ta ma pewną wadę. Finlandia jest super, wadą jest oczywiście granica z Rosją. Finowie doskonale sobie z tego zdają sprawę i postanowili zwiększyć wiek rezerwistów. Teraz do wojska będzie można być tam powołanym nawet w wieku 65 lat. No i szanse na zwycięstwo mocno się zwiększają. Pod warunkiem, że wojna będzie toczyć się w kolejce do kardiologa.

0: Don't be living on the edge.
1: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Polski rynek nieruchomości. Rzecz, która każdemu, kto chce kupić mieszkanie, spędza trochę sen z powiek. Natomiast fliperzy na przykład, albo też deweloperzy informują, że sprzedaż mieszkań trwa miesiącami, no i jest duży zastój na rynku. Ja mam taką radę. Ja wiem, że to dość kontrowersyjne, że to ciężko w to uwierzyć.
2: Może wystarczy obniżyć cenę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Powiemy też o akcji Profilaktyka Podaj Dalej. Marcin Krzemiński. Dramatyczny przebieg eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja usunęła około 30 osób z parceli sprzedanej przez kościół deweloperowi. Osoby te próbowały zablokować eksmisję pani Sandry i jej dziecka. Z ust demonstrantów można było usłyszeć okrzyki pod adresem komornika. Według protestujących komornik nie ma uprawnień do eksmisji.
2: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalnie tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: Ostatecznie parcela została opróżniona. To druga taka eksmisja przeprowadzona na osiedlu maltańskim. Tereny niedawno sprzedała tamtejsza kuria, mimo że wielu mieszkańców żyło tam od wielu lat. Na zwołanej dziś konferencji prasowej mecenas Jacek Masiota poinformował, że eksmisje poprzedziły wielokrotne próby porozumienia z mieszkanką parceli. Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 pod Częstochową. W okolicach Mykonowa 32-letni kierowca wjechał wczoraj w grupę pracowników drogowych. Zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali. Podejrzany ma dziś usłyszeć w częstochowskiej prokuraturze zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.
3: Przestępstwo, które jest przedmiotem tego śledztwa, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat.
1: Mówi prokurator Tomasz Ozimek. Śledczy sprawdzą również, czy miejsce prowadzonych prac drogowych było odpowiednio zabezpieczone. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku autobusu na Półwyspie Synaj w Egipcie. Jak informuje lokalne Ministerstwo Zdrowia, zginęło co najmniej 21 osób, 29 zostało rannych. Polski resort dyplomacji już wcześniej informował, że wśród poszkodowanych nie ma obywateli polskich. NIK ostrzega, że w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu, Warmii i Mazurach nie ma odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia. W wielu miejscach nie przeprowadzono próbnych ewakuacji, mimo że z obiektów korzystają setki, a nawet tysiące osób, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
4: Bezpośrednie powiązanie obowiązku ćwiczeń praktycznych z liczbą stałych użytkowników obiektu stanowi zdaniem NIK nieakceptowalnie wysokie ryzyko, że w obiektach, w których stale zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, ale czasowo może w nich przebywać wielokrotnie więcej, pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
1: NIK wnioskuje do MSWiA o zmianę rozporządzeń w tym zakresie. Ponad 400 tysięcy wolnych miejsc na mammografię i 300 tysięcy na test HPV. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię Profilaktyka Podaj Dalej, by zwiększyć zainteresowanie bezpłatnymi badaniami, bo jest ono niestety nieduże. Mammografię wykonuje 32% uprawnionych kobiet. Z programu profilaktyki raka szyjki macicy wykorzystującego test HPV-HR korzysta nieco ponad 15% pacjentek. Na program badań przesiewowych raka jelita grubego z kolonoskopią zgłosiło się około 15% uprawnionych do badania.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: To popołudnie w środku tygodnia na Podkarpaciu i w Małopolsce całkiem ciepłe, 24 stopnie pokazują termometry i to zarówno w Tarnowie, Krośnie, Jaśle, Sanoku czy Gorlicach. W nocy 13 kresek, jutro znowu do 24. Chłodniej zrobi się w weekend, maksymalnie 19, ale w przyszłym tygodniu to znowu będzie blisko 30.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
2: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, druga zmiana w środku tygodnia. No, chciałoby się, żeby lato zostało na zawsze. Wakacje się skończyły, lato teoretycznie jeszcze potrwa przez 20 dni. A propos zostawania na zawsze, już teraz baciare.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem zaglądamy do świata disco, disco polo, piękni i młodzi, czyli Magdalena Narożna i Dawid Narożny. Wtedy jeszcze małżeństwo i wspólnie naprawdę świetne hiciory robili. Takie, których słucha się po latach, Przeznaczeni na 101,9 oraz 95,2 FM.

Reklama. Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: rozbijamy trendy, brzmienie wszechczasów
1: dla ciebie. ChatGPT, używamy go do wielu rzeczy. Wychodzi na to, że czasem też do tych nie do końca legalnych, ale okazuje się, że ChatGPT nie ma braku tajemnicy prawnej. No to nie jest adwokat ani lekarz i historia wyszukiwań, a także czaty mogą zostać użyte w sądzie. No panie czacie, no my tutaj się kolegujemy, a takie rzeczy, no zresztą co sądowi do tego, że pytałem po prostu, ile potrzeba kwasu, żeby rozpuścić 70 kg

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Startujemy w Gorlicach. Korki robią się tutaj na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania, podobnie na ulicy Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i ulicy Stawiska. Wyjazd w stronę Kręczan również spowolniony, trzeba odczekać chwilę na światłach. Obecnie w Jaśle wolniejszy jest ruch na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Również w stronę Ronda Solidarności hamujemy na ulicy Kazimierza Wielkiego. Wolno przejeżdżamy przez Rynek i przyległe ulice. Też dość wolno na ulicy Metzgera i 3 Maja. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie.
2: Dzień dobry. Jadąc po południu dzisiaj ulicami Krosna, no to musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość na ulicy Lotników, ulicy Zręcińskiej, Krakowskiej, ulica Tysiąclecia Kolejowa, od Walet, Kacka, Czajkowskiego, Pużaka, Jagiellońska. No tam przystawia troszeczkę. Jeżeli chodzi o ulicę Podkarpacką, Bieszczadzką, idą w miarę na bieżąco. Również przystawia na ulicy Korczyńskiej, Niepodległości, Legionów i Bursaki. Troszeczkę tutaj od Wojska Polskiego Bohaterów ruch jest rozładowany ze względu na otworzenie nowego ronda na ulicy Sikorskiego, co powoduje łatwiejsze opuszczenie miasta Krosna w stronę Sanoka. Jeżeli chodzi o ulicę Grodzką, w dalszym ciągu jest ona regulowana sygnalizacją świetlną. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Zaglądamy jeszcze do Sanoka. Musimy szczególnie uważać na ulicę Dmowskiego, Rymanowską, a także ulicę Bony, Kościuszki i Jagiellońską.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb maluchów. Posiada kompleksowe wyposażenie, bezpieczne sale zabaw i odpoczynku, pełne zaplecze sanitarne i gastronomiczne, nowoczesny, dedykowany plac zabaw dla dzieci. Jak podkreśla burmistrz Paweł Augustyn, to historyczny moment, ponieważ wcześniej na terenie gminy nie funkcjonowały żadne placówki tego typu. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100.
2: No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki. Już rodzice zapisują maluszy do żłobka, trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni. Będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, ale zaczynają też wracać z Niemiec, z Holandii, z Belgii.
1: Podopieczni trafią pod skrzydła wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oferującej bogaty program zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, mówi Agnieszka Kryca-Cholewa, dyrektor placówki.
3: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej, ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu.
1: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowania środków własnych gminy Ryglice.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Wakacyjna przerwa była w placówkach oświatowych gminy Brzozów czasem intensywnych remontów, modernizacji i przygotowań do powrotu uczniów. W wielu budynkach odnowiono sale lekcyjne, korytarze, klatki schodowe i sanitariaty. Wykonano prace malarskie oraz wyremontowano i odnowiono podłogi. W ramach prowadzonych prac m.in. wymieniono posadzki i układano nowe płytki oraz panele, cyklinowano i lakierowano parkiety, wykonano nowe wylewki i izolacje, odświeżono ściany i sufity, a także remontowano schody i wejścia do budynków. Dużo uwagi poświęcono również bezpieczeństwu. Zmodernizowano wejścia do szkół, wymieniono nawierzchnię i część ogrodzeń, wykonano ściany i zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także zmodernizowano monitoring. Zadbano także o komfort najmłodszych. W ramach rządowego projektu Cyfrowy Uczeń placówki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Łączna wartość wszystkich prac remontowych, modernizacyjnych i zakupów zrealizowanych w czasie wakacji wyniosła około 1 000 000 zł. Policjanci wstępnie podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach Podkarpacia w czasie tegorocznych wakacji. Policyjne działania Bezpieczne Wakacje rozpoczęły się wraz z zakończeniem roku szkolnego. Przez ponad 2 miesiące o bezpieczeństwo podróżujących drogami Podkarpacia dbali policjanci ruchu drogowego, mówi nadkomisarz Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
5: Podczas wakacyjnych miesięcy na podkarpackich drogach doszło do ponad 220 wypadków. W tych zdarzeniach rannych zostało blisko 250 osób, a życie na drodze straciło 15 osób. W ciągu wakacji policjanci ujawnili i udaremnili dalszą jazdę ponad 720 nietrzeźwym kierowcom. Policjanci w czasie wakacji dbali także o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolowali rejon zalewów i zbiorników wodnych, zwracali szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Niejednokrotnie ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które jej potrzebowały.
1: Podczas letniego wypoczynku na Podkarpaciu utonęło 4 osoby. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza młodych mieszkańców województwa podkarpackiego do podzielenia się swoją twórczością i wzięcia udziału w krośnieńskim konkursie literackiej twórczości młodzieży. Prace konkursowe można nadsyłać do 22 października. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 6 do 8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na adres biblioteki można nadsyłać zarówno zestawy wierszy, jak i opowiadania, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych ani w internecie, a także nie nagradzane w innych konkursach. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czytelni głównej KBP w dniu 11 grudnia bieżącego roku. Już w najbliższą sobotę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie plenerowe Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza wystartuje o godzinie 17 przy dworze Stołowskich w Jastrzwi. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które połączą tradycyjne kulinaria z muzyczną ucztą. Tradycyjne smaki z ogniska. Święto ziemniaka to przede wszystkim okazja do skosztowania lokalnych przysmaków. Na uczestników czekać będą potrawy przygotowane według tradycyjnych receptur. Oprócz doznań kulinarnych organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną. O godzinie 18 rozpocznie się koncert Pawła Szmista, który wprowadzi zebranych gości w wyjątkowy klimat dzięki swojemu repertuarowi z nurtu poezji śpiewanej.
0: Reklama.
6: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
7: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
8: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: pomocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
2: Reklama.

drugi dzień września, ale komu by to przeszkadzało, gdyby dzisiaj był 33 sierpnia? No tak powinno być, nie? To umówmy się, że dzisiaj mamy 33 sierpnia. Słońce zajdzie już o 19.28. Imieniny obchodzą Bogdan, Aleksander, Stefan i Julian. Wszystkiego najpiękniejszego. Moi drodzy, wakacje to już gdzieś tam daleko, tylko we wspomnieniach, za to lato będzie z nami jeszcze przez 20 dni i upałów nie zabraknie. Powracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie. Where do

Sprawdźmy sobie jeszcze kalendarium. Moi drodzy, drugi dzień września to jest dzień, w którym Henryk Sienkiewicz wypuścił ostatni odcinek Potopu. Sobie pomyślicie, jak to odcinek? Przecież to jest powieść, książka. No tak, my znamy to w takiej formie, ale w oryginale wychodziło to w odcinkach, można by powiedzieć, taki serial. Tylko że serial w gazecie. No i właśnie zakończył się 2 września 1886 roku, ale to był tylko drugi sezon tej trylogii, później przecież wskoczył pan Wołodyjowski. Jak widać, seriale to nie jest tylko domena czasów obecnych. Tak zostając jeszcze przy literaturze, to 2 września 1973 roku ukazała się książka, powieść Władca Pierścieni. Kultowa oczywiście w każdym zakątku geograficznym, również w Śródziemiu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w sprawie zonda Krypta. Burzliwa eksmisja na poznańskim osiedlu wkroczyła policja, a w dolnośląskiej policji służbowe konsekwencje po udziale w bójce na stacji paliw. Marcin Krzemiński. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie zonda Krypto na polecenie prokuratury przez policję i CBA. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz znaczną ilość gotówki. Informuje minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodaje, że równolegle funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Musimy przyjąć tę ustawę, żeby utrudnić Rosji działania na terenie naszego kraju. Tak tymczasem Donald Tusk uzasadnia konieczność odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Premier zwrócił się przy tym bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
2: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta. Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
1: Głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o kryptowalutach zaplanowane jest na piątek. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Dom, w którym mieszkała pani Sandra, znajduje się na terenie sprzedanym przez kościół. Funkcjonariusze wraz z komornikiem próbowali dziś negocjować z lokatorką i zgromadzonymi demonstrantami, relacjonuje rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej, aby te osoby, które w sposób czynny i bierny utrudniały czynności komornicze, żeby z tego miejsca zostały usunięte.
1: Poszkodowane zostały dwie osoby. Policjanci wylegitymowali też blokujących eksmisję. Dyscyplinarne konsekwencje bójki w kolejce do dystrybutorów na stacji w Wałbrzychu tuż przed zakończeniem programu CPN. Okazuje się, że jednym z uczestników zdarzenia, z którego nagranie obiegło cały internet, jest komendant policji z Jeleniej Góry.
4: Został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska, a także zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Mówił Łukasz Dudkowiak z dolnośląskiej policji. Co ciekawe, w sprawie pojawia się jeszcze jeden policjant po służbie. To on miał uczestników bójki rozdzielić, używając pałki teleskopowej. Według policji miał do tego prawo. Cała sprawa jest wyjaśniana także przez prokuraturę w Wałbrzychu. Teraz informacja sprzed chwili. Niemieckie media donoszą, obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi podejrzani o próbę ataku w Lipsku. Do tematu będziemy dziś na pewno wracać.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: 24 stopnie dziś, w nocy na Podkarpaciu i w Małopolsce średnio 13, natomiast jutro zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie znów do 24, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Chłodniej, bo 19 będzie natomiast w weekend.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Reklama.
8: Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
9: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi.
7: Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Szukasz pomysłu na przyszłość? Chcesz zawodu, który da Ci moc? Szkoła Policjalna Żak Wiaśle przygotuje Cię krok po kroku. Oferujemy m.in. technik archiwista, opiekunka środowiskowa, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny oraz kursy doszkalające. Dodatkowo darmowa legitymacja, status ucznia, a do 26 roku życia korzystniejsze warunki pracy. Szkoła Policjalna Żak. Jasło, ulica Floriańska 17. Z nami sukces jest realny. Zapraszamy!
14: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
15: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.

druga zmiana w Trend Radio, po czym poznać, że trochę się już starzejemy, że utwory, które w głowie mamy jako takie w miarę świeże, to mają już po 20 lat. Na przykład to Katy Perry, Hot and Cold.

Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września godzina 20.30 Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną!

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosoli Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Sąsiedzie, jasne winogrona w MPM są teraz za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyjechać na drogi naszego regionu. Startujemy w Gorlicach. Korki robią się tutaj na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania, podobnie na ulicy Kościuszki, Legionów, Mickiewicza i ulicy Stawiska. Wyjazd w stronę Kręczan również spowolniony. Trzeba odczekać chwilę na światłach. Obecnie w Jaśle wolniejszy jest ruch na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Również w stronę Ronda Solidarności hamujemy na ulicy Kazimierza Wielkiego. Wolno przejeżdżamy przez Rynek i przyległe ulice. Też dość wolno na ulicy Metzgera i 3 Maja. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie.
2: Dzień dobry. Jadąc po południu dzisiaj ulicami Krosna, no to musimy troszeczkę się uzbroić w cierpliwość na ulicy Lotników, ulicy Zręcińskiej, Krakowskiej, ulica Tysiąclecia Kolejowa, odwale Tkacka, Czajkowskiego, Pużaka i Jagiellońska. No ta przystawia troszeczkę. Jeżeli chodzi o ulicę Podkarpacką, Bieszczadzką, idą w miarę na bieżąco. Również przystawia na ulicy Korczyńskiej, Niepodległości, Legionów i Bursaki. Troszeczkę tutaj od Wojska Polskiego Bohaterów ruch jest rozładowany ze względu na otworzenie nowego ronda na ulicy Sikorskiego, co powoduje łatwiejsze opuszczenie miasta Krosna w stronę Sanoka. Jeżeli chodzi o ulicę Grodzką, w dalszym ciągu jest ona regulowana sygnalizacją świetlną. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Zaglądamy jeszcze do Sanoka. Musimy szczególnie uważać na ulicę Dmowskiego, Rymanowską, a także ulicę Bony, Kościuszki i Jagiellońską.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa bloku energetycznego w Krośnie osiągnęła około 95% zaawansowania. Na placu budowy trwają ostatnie prace montażowe oraz przygotowania do rozruchu na zimno, który zaplanowano na wrzesień. Rozruch na zimno to pierwszy techniczny etap sprawdzania nowej instalacji przed jej ostatecznym uruchomieniem. Odbywa się on przy użyciu bezpiecznych, nieaktywnych mediów. Na tym etapie nie dochodzi do spalania paliw ani procesów termicznych. Celem jest upewnienie się, że instalacja została wykonana prawidłowo, a wszystkie systemy działają zgodnie z założeniami. W trakcie rozruchu na zimno specjaliści przeprowadzą testy poszczególnych elementów. Sprawdzone zostaną m.in. szczelność i drożność rurociągów, kierunek obrotów pomp i wentylatorów, automatyka i systemy sterowania. Taki proces pozwala krok po kroku wykryć i usunąć ewentualne usterki w bezpiecznych warunkach. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tego etapu inwestycja przejdzie do fazy testów z wykorzystaniem paliwa. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne odświeżenie planów nauczania, wprowadzenie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Do planu zajęć wchodzi zupełnie nowy obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Obejmie on zaangażowanie związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, dietą, sportem oraz bezpieczeństwem sieci, mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
2: Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa oprócz modelu wychowania seksualnego.
1: Edukacja zdrowotna prowadzona będzie od klasy 4 do 8.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Wrzesień to dla wielu rodziców czas istotnych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1,22 miliona dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
4: Aktywny Rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia, działa od 1 października 2024 roku i obejmuje 3 rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia Aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł.
1: Na drugim miejscu pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest program Aktywnie w pracy. W województwie podkarpackim w lipcu wypłacono świadczenia na 9,3 tysiąca dzieci. Od stycznia do lipca 2026 roku ZUS w regionie wypłacił ponad 75 milionów złotych w województwie śląskim w ramach Aktywnie w pracy. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na koncert absolwentów Studia Piosenki Swing. Nie zapomnisz, pierwszy weekend września, 5 i 6 września na scenie spotkają się młodzi wokaliści, którzy przez lata właśnie tutaj rozwijali swoje głosy, muzyczną wrażliwość i sceniczną osobowość. Emelia Filar, Kamila Jaślar, Marek Krzanowski i Aleksandra Urban zaprezentują repertuar będący podsumowaniem ich wieloletniej pracy. Od piosenki aktorskiej i musicalu po rock i pop. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zgodnie z danymi zdominowaliśmy rynek radiowy. Wyniki te potwierdzają, że mieszkańcy powiatu jasielskiego najchętniej wybierają lokalne informacje i trendy brzmienie. Dzięki temu wiemy, że lokalne serce bije najmocniej, a Wy wybieracie najlepszą muzykę i najświeższe informacje z regionu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia w pracy, w samochodzie i w domu. To nasz wspólny sukces.
0: Reklama.
5: Nie musisz wierzyć na słowo. Zobacz na własne oczy, jak przyjemna może być nauka języka. Nowa szkoła Leonardo School w Krośnie przy Popiełuszki 81 zaprasza na bezpłatne lekcje pokazowe 5, 10 i 11 września. Przekonaj się, jak unikalna, multisensoryczna metoda Leo English buduje sukces Twojego dziecka przez świetną zabawę. Zarezerwuj miejsce telefonicznie 883 232 529. Leonardo School. Daj swojemu dziecku najlepszy start.
6: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Widzę taki artykuł w internecie. Doradzał innym, jak zarabiać. Sam ma ponad miliard długu. Pan Japończyk Robert Kiyosaki to autor światowego bestselleru. Książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, który tłumaczy, jak zarabiać dużą kasę, jak być bogatym, jak pływać w luksusie. No i teraz się okazało, że jest zadłużony na $1,200,000,000. Chłop ewidentnie korzystał z usług ghostwriterów. No, chyba nie czytał swojej własnej książki.

0: Reklama. Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

W Trendy Radio dziś sprawdzamy, czego słuchało się 2 września 1992 roku. No i tutaj dowód, że są kawałki, są hity, które w ogóle się nie starzeją. 34 lata temu wszyscy w Europie tańczyli do tego samego co teraz. Snap i Rhythm is a Dancer.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymania i kolejne kroki w sprawie zonda krypto. Rosyjski resort dyplomacji wzywa na dywanik niemieckiego ambasadora. Rządowa poprawka do zasad najmu krótkotrwałego da głos wspólnotom mieszkaniowym. Marcin Krzemiński. Do katowickiej prokuratury przewożone są właśnie kolejne 3 osoby zatrzymane ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Tam będą przesłuchane i być może usłyszą zarzuty. Służby działające na zlecenie prokuratury dokonały przeszukań u zatrzymanych osób, zabezpieczyły m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Przeprowadzają także czynności w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto zatrzymany, a następnie aresztowany został prezes PKL-u Radosław Piesiewicz. Śledczy zarzucają mu m.in. płatną protekcję. Rosyjskie MSZ wezwało niemieckiego ambasadora w Moskwie. To po tym, gdy rząd w Berlinie obarczył Rosję odpowiedzialnością za incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku w sierpniu. W reakcji na ten incydent Niemcy zdecydowały o zamknięciu konsulatu generalnego Rosji w Bonn i położonego w centrum Berlina rosyjskiego domu. Dziś niemieckie media poinformowały o zatrzymaniu 2 podejrzanych o próbę ataku. To mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Lotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze dziś przetransportuje do Polski kolejne 2 osoby poszkodowane w sierpniowym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pacjenci są w poważnym stanie, będą hospitalizowani w Warszawie. W katastrofie polskiego autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia zginęło 12 osób. W sumie z Medjugorje wracało 59 osób. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji regulującej najem krótkoterminowy. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wspólnoty będą mogły decydować o możliwości prowadzenia takiego najmu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój i porządek w okolicy. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Nadzór nad branżą będzie możliwy dzięki utworzeniu centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych, do którego osoby wynajmujące będą musiały zgłaszać swoje działalności. Wystarczyło 20 minut. W takim czasie rozeszło się 7 tysięcy czeków turystycznych, czyli dopłat do wypoczynku w Lubelskiem. Planowane są jeszcze 2 tury tego programu. Czeki wygenerowane na stronie internetowej Lubelskiego Czeku Turystycznego turyści mogą wykorzystać do końca września. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy pobytu z minimum 2 noclegami.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 13 stopni. Jutro w trakcie dnia do 24, czyli podobnie jak dziś. Tyle pokażą termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Natomiast jutro będzie też deszczowo.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny. Silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe. Płyta cementowa Eurofala. Idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł za metr kwadratowy. Przyjdź, zapytaj. Dorazimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1250 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
10: Reklama.
11: A ja lubię cię jak lato.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Marshmallow i Happier. Za moment wyjedziemy. Za moment pojawi się też płyta tygodnia w Trendy Radio. Nie zabraknie również informacji z Podkarpacia i Małopolski.

0: Reklama. Dbasz o zdrowie i urodę? Regularnie badaj wodę. Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma czysta woda, którą pijemy i w której się myjemy. Profesjonalne badanie wody wykonasz w laboratorium DALAB. Gorlice Mszanka. Telefon 790-502-300. Więcej o wodzie i jej wpływie na nasze zdrowie na www.dalab.pl.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.

0: za pół ceny. Słodkie, soczyste, idealne do podjadania. Kupisz je teraz tylko po 6 zł za kilogram. Tak, jasne winogrona w MPM 6 zł za kilo, czyli 50% taniej. Taka okazja szybko wpada do koszyków. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 12 zł.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio, zespół Piękni i Młodzi. Teraz są dwa zespoły, Piękni i Młodzi. Piękni i Młodzi Dawid Narożny i Piękni i Młodzi Magdalena Narożna. Do tego drugiego zaglądamy teraz i kawałek numer jeden. Natomiast mogli to zrobić inaczej. No jeden zespół powinien się nazywać Piękni, a drugi Młodzi. To dopiero by była rozdzielność małżeńska.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie odrzucił preferowany przez drogowców wariant obwodnicy miejsca piastowego. Urzędnicy uznali, że trasa w wersji W5B, która miała przebiegać przez Zalesie oraz las w Targowiskach, nie może zostać zrealizowana. Oficjalne obwieszczenie w tej sprawie wpłynęło już do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Wariant forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany budził spore kontrowersje. Jego realizacja niosłaby ze sobą poważne konsekwencje. Konieczność wyburzenia kilku budynków w Zalesiu, wycięcie i degradację najcenniejszej przyrodniczo części lasu w Targowiskach, odcięcie części domów w Zalesiu od reszty miejscowości oraz uciążliwe sąsiedztwo nowej drogi dla mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zablokowała całkowicie budowy obwodnicy. W przesłanym piśmie zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na alternatywne rozwiązanie, wariant W5A. W dokumentacji określono go jako racjonalny i najkorzystniejszy dla środowiska. Zakłada on połączenie obwodnicy z węzłem Krosno na drodze ekspresowej S19. Co kluczowe dla lokalnej społeczności, w tym scenariuszu trasa w ogóle nie przebiega przez teren gminy Miejsce Piastowe.
2: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Na linii autobusowej A46 Tarnów-Lubcza przebiegającej przez Ryglice, Joniny i Kowalową pasażerowie mogą podróżować nowym autobusem elektrycznym. Nowy autobus to przede wszystkim większy komfort podróży, a dzięki napędowi elektrycznemu także bardziej ekologiczny transport, który nie emituje spalin. Dodatkowym udogodnieniem jest bagażnik na rowery, dzięki któremu podróżowanie może być jeszcze wygodniejsze. Podkarpaccy strażacy podsumowali 2 miesiące wakacji. Do pomocy wzywani byli ponad 5000 razy. 1021 razy wyjeżdżali do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do akcji średnio co 17 minut. Pomocy przedmedycznej udzielili niemal 700 poszkodowanym. Większość strażackich interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
3: Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów, to także alarmy fałszywe, których w tym okresie odnotowaliśmy 285.
1: Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie, szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzania łączności ze służbami ratowniczymi, przeprowadzali instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W najbliższą niedzielę, 6 września, Poręby staną się stolicą lokalnej tradycji, wyśmienitej kuchni i wspólnej zabawy. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na gminne święto plonów połączone ze świętem pieroga. Tegoroczne uroczystości zagoszczą na stadionie przy świetlicy środowiskowej w Porębach, a bogaty program gwarantuje, że nikt nie będzie się nudził. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.45 od zbiórki korowodów dożynkowych oraz zaproszonych gości na placu przy świetlicy środowiskowej. Punktualnie o 14.00 w kościele w Porębach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po modlitwie dziękczynnej za tegoroczne plony o godzinie 15.00 barwny korowód przejedzie na stadion, gdzie oficjalnie rozpoczną się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Od popołudnia na uczestników czekać będą występy, pokazy i koncerty. Na stoiskach nie zabraknie tych uwielbianych domowych przysmaków, przygotowanych według tradycyjnych receptur. O godzinie 19.00 scenę przejmie energetyczna kapela Jafer. Zwieńczeniem całego dnia będzie dyskoteka z DJ-em.
0: Reklama.
4: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
5: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! gotów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: zawsze trendy, hity, trendy radio, trendy radio.
1: Dziś rozpoczęły się już lekcje. Takie normalne, bo wczoraj były tylko apele. No i jestem ciekaw, czy już jakaś jedynka się pojawiła. Jak coś, drodzy uczniowie, no sprawa jest prosta. To jest jak z pierwszą rysą na telefonie albo z pierwszą rysą na samochodzie. Tylko pierwsza boli i boli najbardziej. Później człowiek już się przyzwyczaja.
2: DJ Slash is about.

0: Reklama. Przyszłe pary młode, ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Sąsiedzie, sezon na polskie śliwki w MPM trwa w najlepsze. Pyszne, dojrzałe, idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. Teraz tylko do środy kupisz je w świetnej cenie. 3 zł 50 groszy za kilogram. Tak, polskie śliwki w MPM 3,50 za kilo tylko do środy. Warto wziąć więcej, bo taki smak sezonu długo nie czeka. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.

17, to oznacza ekspres informacyjny w Trendy Radio. No i moi drodzy, środa w pół do weekendu, środa minie, tydzień zginie, teraz to już bliżej niż dalej. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejni podejrzani w aferze Zonda Krypto. Zatrzymano 3 osoby. Pijany rolnik wiózł traktorem 4-letnie dziecko. Turcja okazała się w tym roku najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledztwo w sprawie giełdy Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby. Trafią do Katowic i tam będą przesłuchani. Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister sprawiedliwości, zatrzymani mogą przyczynić się do wyjaśnienia nie tylko afery Zonda Krypto, ale też do zaginięcia Sylwestra Suszka, uznawanego za króla kryptowalut.
2: Te 2 śledztwa dotyczące jedno właśnie poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, drugie między innymi śmierci właściciela giełdy BitBay, która stała się później Zondą, zostały połączone, więc prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
1: Mężczyzna zaginął w marcu 4 lata temu. Był pod wpływem alkoholu, wiózł traktorem 4-latka. Rolnik zatrzymany przez policję w Namysłowie miał 2 promile. Gdyby nawet był trzeźwy, to i tak nie miałby prawa jechać tym traktorem.
3: Okazało się, że pojazd był zarejestrowany na jedną osobę, a mimo to mężczyzna przewoził nim 4-letnie dziecko. Ponadto ciągnik nie posiadał wymaganego wyposażenia, a sam 54-latek nie posiadał uprawnień do kierowania.
1: Mówi Łukasz Wróblewski z komendy w Namysłowie. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia i grzywna. Prokuratura zidentyfikowała już wszystkie osoby uczestniczące w śmiertelnym pobiciu kibica w Krakowie. Wśród podejrzanych są także 2 nieletni, którzy przed zdarzeniem przebywali w ośrodkach wychowawczych. Niektórych policja zatrzymała na Słowacji, kilku trafiło już do aresztu. Do śmiertelnego pobicia doszło 2 tygodnie temu na osiedlu willowym w Krakowie. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków gaszących pożary lasów. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
4: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
5: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
1: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek. Turcja po raz kolejny okazała się najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym wśród Polaków korzystających z ofert biur podróży. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że wybrało ją ponad 28% klientów, wyprzedzając Grecję i Egipt. Najczęściej Polacy decydowali się na tygodniowe lub 8-dniowe wakacje. Coraz bliżej walki o medale na siatkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Dziś w Brnie ćwierćfinały Serbia, Grecja i Włochy, Szwecja. Polki o półfinał powalczą jutro w Stambule. Ich rywalkami będą Holenderki.
6: Nie możemy się doczekać tego najważniejszego momentu, jeśli chodzi nie tylko o ten turniej, ale i też ten sezon. Wierzę, że będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy sam medal.
1: Mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka. Jutrzejszy mecz z Holandią o 15:00.
7: Dzisiaj w nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale tak spoglądam za okno radiowe i faktycznie tych chmur coraz to więcej. Ale niebieskiego nieba też nie brakuje. 4 w porywach do 7 to wiatr, sytuacja biometeo niekorzystna. Jutro zobaczymy na termometrach w granicach 25 stopni Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów i Nowy Sącz 26, 3 Kilesk, również Zakopane i Nowy Targ. Tutaj 23 stopnie solidarnie. W piątek będzie ciepło, 27 stopni. W ogóle z piątku na sobotę fajna temperatura w nocy. 17 stopni Celsjusza. W sobotę 23, a w nocy 16.
0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20:30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia w cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września, godzina 20:30, Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
8: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka, 32. Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
4: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Gramy wyjątkowe hity na antenie Trendy Radia. Dzień dobry, Mikosz Marcin, kłaniam się nisko i oczywiście zachęcam i zapraszam do wysyłania SMS-ów, pozdrowień, dedykacji. No to cóż, Gary Point. I oczywiście Italia. No pewnie, że tak, teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia przesyła Rysiu, no i oczywiście zamawia ten wyjątkowy przebój, który właśnie teraz zagra na naszej antenie. 7148 trendy, kropka, to co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Mikosz Marcin, kłaniam się i oczywiście zachęcam i zapraszam do pozdrowień i dedykacji. Dzień dobry.

Piękne lata 80. na antenie Trend Radia. Oczywiście bryluje Pensy i Bolero. To jest jeden z większych hitów właśnie tej grupy, która powstała bardzo dawno temu, ale też stworzyła znakomite hity. Między innymi ten hit wszechczasów i słynne Flames of Love. I to była gorąca i serdeczna dedykacja dla Zenka, który dzisiaj obchodzi swoje 60. urodziny. Zeniu, wszystkiego najlepszego. A teraz Blue Box, posłuchaj serca. No to słuchamy serca. Magda, ty też słuchaj, bo to pozdrowienia dla ciebie od Justyny, Moniki i Wioli. Prosto z zakładu, żeby kryptoreklamy nie robić, ale pozdrowienia płyną prosto z Sanoka. Pozdrawiamy gorąco dziewczyny. No i oczywiście już teraz numer, który 6 lat temu u nas grał bez przerwy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy 12,5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Domarec i Krosno. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 12 października. Choć zamówienie realizowane jest w formule projektuj i buduj, zakres prac projektowych będzie mocno ograniczony, ponieważ inwestycja posiada już decyzję z RIT wydaną 22 lipca 2025 roku. Mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.
2: Nowy wykonawca opracuje projekty wykonawcze oraz będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej. Wprowadzone zmiany będą musiały być zgodne z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami, w szczególności z decyzją środowiskową. Nowy wykonawca będzie miał 29 miesięcy na realizację zadania, w tym wykonanie niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji robót nie będziemy wliczać okresów zimowych od 1 grudnia do 31 marca.
1: 14 maja odstąpiono od umowy z winy firmy Mostostal Warszawa. Zakończono już inwentaryzację placu budowy i przejęto teren. Obecnie trwa niezależne rozliczenie kontraktu z Mostostalem, co nie wpłynie na nowy przetarg. Wakacyjna przerwa była w placówkach oświatowych gminy Brzozów czasem intensywnych remontów, modernizacji i przygotowań do powrotu uczniów. W wielu budynkach odnowiono sale lekcyjne, korytarze, klatki schodowe i sanitariaty. Wykonano prace malarskie oraz wyremontowano i odnowiono podłogi. W ramach prowadzonych prac m.in. wymieniono posadzki i układano nowe płytki oraz panele, cyklinowano i lakierowano parkiety, wykonano nowe wylewki i izolacje. Odświeżono ściany i sufity, a także remontowano schody i wejścia do budynków. Dużo uwagi poświęcono również bezpieczeństwu. Zmodernizowano wejścia do szkół, wymieniono nawierzchnię i część ogrodzeń, wykonano ściany i zabezpieczenia przeciwpożarowe, a także zmodernizowano monitoring. Zadbano także o komfort najmłodszych. W ramach rządowego projektu Cyfrowy Uczeń placówki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Łączna wartość wszystkich prac remontowych, modernizacyjnych i zakupów zrealizowanych w czasie wakacji wyniosła około 1 000 000 zł.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku obchodzi wyjątkowy jubileusz 25-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w murach kampusu zorganizowano uroczystości, które połączyły pokolenia studentów, absolwentów, wykładowców oraz przyjaciół zasłużonej dla regionu placówki. Głównym punktem dzisiejszych obchodów stało się uroczyste posiedzenie Senatu. Wydarzenie zainaugurował swoim przemówieniem Mateusz Kaczmarski, rektor, który przypomniał kluczowe etapy rozwoju instytucji i podziękował wszystkim tym, którzy przez lata współtworzyli jej sukces.
4: Tegoroczna rekrutacja pokazuje, że naprawdę nie wyobrażam sobie regionu miasta Sanoka, Bieszczad, Beskidu Niskiego bez uczelni w Sanoku. 25 lat ówcześni dygnitarze, którzy podjęli decyzję o podjęciu, uruchomieniu uczelni państwowej w Sanoku, rozumieli, chociaż myślę, że ta skala sukcesu, która dzisiaj jest, jaką świętuje, myślę, że przerosła ich oczekiwania, z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo się z tego cieszymy. Jubileuszowy rok akademicki, przede wszystkim dzisiaj mamy posiedzenie uroczyste Senatu. Są wśród nas też rektorzy uczelni zawodowych z Polski. Mamy zgromadzenie plenarne, konferencje rektorów publicznych uczelni zawodowych. Są nasi przyjaciele, osoby, które były szczególnie, odznaczyły się w rozwoju uczelni, samorządowcy, lokalni przedsiębiorcy, wszyscy ci, z którymi przez lata współpracowaliśmy, współpracujemy i rozwijamy naszą piękną uczelnię. Przede wszystkim to są kierunki około medyczne, inżynierskie, społeczne, pedagogika, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo z leśnictwem. Szeroka oferta, bardzo szeroka oferta, wszystkie praktyczne. I na wszystkie jest bardzo duże zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy. Kształcimy około 1400 studentów. Niestety nie mogliśmy wszystkich przyjąć. Nie jesteśmy w stanie.
1: Podczas spotkania zasłużonym pracownikom oraz partnerom uczelni wręczono państwowe i resortowe odznaczenia za wkład w rozwój polskiej nauki i edukacji regionalnej. mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
5: Tak, oczywiście to jest wspaniały jubileusz, bo to ćwierć wieku działalności, funkcjonowania, ale przede wszystkim kształcenia młodych ludzi oraz realizacji szeregu projektów badawczo-rozwojowych, bo uczelnia to nie tylko kształcenie, ale to również rozwój nauki i wpływ na rozwój takich społeczności jak Sanok.
1: Historia Wyższego Szkolnictwa Zawodowego w Sanoku rozpoczęła się na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2001 roku. Wówczas powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. 4 lata później, w 2005 roku, patronem instytucji został znamienity humanista i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Grodek.
0: Reklama.
6: Fundacja Klucz Kobylański zaprasza 4 i 5 września na wydarzenie W cieniu spalonego dworu z okazji 660-lecia ordynacji w Kluczu Kobylańskim. W programie spotkania literacko-historyczne, debaty o dawnej wsi oraz prezentacje książek. Główna atrakcja już w sobotę 5 września od godziny 11 przed dworem Sulimirskich w Kobylanach. Bractwo Rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentuje wielkie widowisko i turniej rycerski, którego gospodarzem będzie legendarny Domarat z Kobylan. 4 i 5 września. Kobylany i Łęki Dukielskie. Wstęp wolny. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański.
7: Wydarzenie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Mecenat Kultury 2026.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole Waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie. Reklama.
3: Udany wieczór tylko z Trend Radiem.

Kiego na antenie Trend Radia i Dancing. No tak, typowe nagranie, które kojarzy się tylko i wyłącznie z dansowaniem, ale to już chyba dobrze, prawda? Kasia, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja od Miłosza. Mamy kolejne pozdrowienia. Pozdrawiam żonę Małgorzatę z Zagórzany, śle mąż Andrzej, a piosenka, jaka ma pojawić się na naszej antenie, jak myślisz, jaka? Żono moja? Serce moje? No to pewnie, że oczywiście taki hit, który znajduje szczególne chyba miejsce i szczególną pozycję na naszej właśnie liście w graniu na żądanie. Masters, drodzy państwo, znana oczywiście kapela, która od zasadzie powstania naszej stacji radiowej jest niezmiernie popularna w graniu na żądanie. Wysyłajcie smsy, pozdrawiajcie i dedykujcie. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT, to oczywiście wieczór, który należy do was i oczywiście do waszych pozdrowień i waszych dedykacji. Zapraszam gorąco.

Przebój za przebojem na antenie Trendy Radia. U nas dla Piotra, który właśnie maluje naszą sypialnię, piosenka Polo Vibes. Co tam u ciebie? Jak minął dzionek? No to pewnie wiesz, od kogo te gorące i serdeczne pozdrowienia można odpisać. Jasne. Kolejna dedykacja, pozdrowienia Milano z albumu Jedna. I proszę pozdrowić Zdzisława od Marka. Marek pozdrawia bardzo gorąco.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: A teraz będzie coś wyjątkowego. Na pewno znacie ten numer. Ja osobiście, kiedy to nagranie pojawiło się na rynku muzycznym, ta wyjątkowa żółta płyta od właśnie Whitefield. No Tears to Cry. X Energy. Taka płyta. To oczywiście hity, które zamawia dla was Marcin Rogala. Strzał dziesiątkę w tym przypadku na pewno tak. Oczywiście to jest typowy kawałek, taki rdzenny z lat 90. Typowy też z imprez i dyskotek. A więc lecimy, moi drodzy, w tych wyjątkowych brzmieniach. Przepraszam was, ale muszę podgłosić na słuchawkach maksymalnie. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego. To granie na żądanie, to prywatka z Trendy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mniej produktu, a cena ta sama. UOKiK sprawdza sklepowe półki. Makabryczna zbrodnia w Kędzierzynie-Koźlu. Podejrzany usłyszał zarzuty. Pięciolatek zaginął podczas zakupów. Uratowali go czujni nastolatkowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Towary na sklepowych półkach pod lupą UOKiK-u, a powodem tzw. downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów. Sprawdzamy, jak to wygląda, zwłaszcza gdy opakowania wyglądają tak samo, a jedynie zmieniła się waga, na przykład czekolady, mówi Kamila Guzowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: Konsumentom trudno może być się połapać. Chodzi o to, żeby to było transparentne. Jest też coś takiego jak samoregulacja rynku, na którą też zawsze bardzo liczymy, bo jeżeli zaczynamy od dużych podmiotów, to są od razu przykładem dla wszystkich innych uczestników rynku.
1: Nie chodzi tylko o produkty spożywcze. Urząd bada, czy na przykład z pudełka nie ubyło trochę proszku do prania, albo z opakowania nie zniknęło bez śladu kilka wacików. Zamknięto przestrzeń powietrzną nad Lublinem. To były ćwiczenia wojskowe. Dziś już minęły. Trwały 2 godziny od 15:30. Jutro będzie podobnie. Wojsko uzgodniło ćwiczenia z lotniskiem w Lublinie, tak aby nie było zakłóceń w ruchu pasażerskim. Wrócił na miejsce zbrodni i został zatrzymany. 19-latek zamordował kobietę w Kędzierzynie-Koźlu, a w Opolu ciężko ranił młotkiem przechodnia. Tak twierdzi prokuratura. Postawiła zatrzymanemu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prawdopodobnie zaatakował on przypadkowe osoby. Śledczy zlecili badania psychiatryczne. Dużego strachu najadła się mama 5-latka z Bydgoszczy podczas zakupów w galerii handlowej. Chłopiec zniknął jej z oczu i znalazł się w innej części miasta. Pomogła czujność kilku nastolatków i motorniczego tramwaju. Agnieszka Wynarska.
3: Chłopiec przymierzał z mamą buty w galerii handlowej przy ulicy Fardońskiej. W pewnym momencie zniknął jej z oczu. Jak się potem okazało, wyszedł z galerii, poszedł na przystanek i wsiadł do tramwaju. Na 5-latka uwagę zwrócili jadący tramwajem nastolatkowie, opowiada nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
4: Również chwilę wcześniej byli we wspomnianej placówce handlowej i słyszeli komunikat o poszukiwaniu malucha w żółtej koszulce.
3: Nastolatkowie powiadomili motorniczego, a ten policjantów. Mały uciekinier trafił pod opiekę mamy.
1: Ministerstwo Zdrowia chce przyciągnąć Polaków na badania profilaktyczne. Na razie nie cieszą się one wielkim zainteresowaniem. Dlatego resort ogłosił wrzesień miesiącem profilaktyki. Zaplanował 500 akcji w całym kraju, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
1: Resort chce spopularyzować program Moje Zdrowie oraz aplikację Moje IKP, czyli internetowe konto pacjenta. Jeśli jednak ktoś ma dziś gorszy nastrój, to nic dziwnego. Mamy tak zwany post-holiday blues. To udowodniony przez psychologów stan rozdrażnienia i braku energii, a związany jest z nagłą zmianą rytmu życia. Typowe zjawisko tuż po wakacjach.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Deszcz storpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open, m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19 na korcie, który ma zasuwany dach. Wczoraj do kolejnej rundy awansowali m.in. Coco Gauff, Mira Andrijewa i 40-letni Gal Monfils. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startów w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Gabonu Pierre-Emerick Aubameyang ogłosił oficjalnie, że rozstaje się z drużyną narodową. Przyznał, że czuje się upokorzony wykluczeniem i późniejszym przywróceniem do składu zespołu przy okazji Pucharu Narodów Afryki. Upokorzono mnie i zszargano moją reputację, mimo że grałem z kontuzją, oświadczył kapitan Gabonu. Gabon odpadł z tych rozgrywek w fazie grupowej po trzech porażkach. Aubameyang to także była gwiazda m.in. Arsenalu i Borussii Dortmund. Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy mecze fazy grupowej Mistrzostw Świata w Soka, czyli w piłce nożnej sześcioosobowej. Dziś w niemieckim Essen obrońcy tytułu pokonali Chile 7-3 i zakończyli pierwszą rundę z kompletem 9 punktów i bilansem bramek 17-5. Mówi jeden z bohaterów meczu z zespołem z Ameryki Południowej, Jan Peda.
2: Cieszę się, że udało się zdobyć tą najpierw pierwszą bramkę w turnieju, a potem drugą i trochę, jak to kolokwialnie się mówi, mnie puściło. Szkoda właśnie, że też nie wpadła ta próba z piętki, ale najważniejsze, że te bramki dały nam najpierw wyrównanie, a potem odzyskanie prowadzenia i tak już zostało do końca spotkania.
1: Biało-czerwoni wcześniej pokonali 5-0 Kosowo i 5-2 Maroko.
3: Rzućmy okiem na prognozę pogody. Uwaga, tej nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Bez burz, ale deszcz może zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce się uaktywnić. 4 w porywach do 7, wiatr raczej delikatny, a jutro na termometrach 25 stopni, Krosno i Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Jasło, tutaj 26 stopni, Ustrzyki, Kilesko 24, Nowy Targ i Zakopane 22 stopnie. W piątek, no cóż, 27 stopni i z piątku na sobotę bardzo ciepła noc, nawet 17 stopni Celsjusza. W sobotę 23, w nocy w okolicach 16.
0: Reklama. Gotowi na mocne, rockowe uderzenie? Już 4 września o godzinie 20.30 scena przy Wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich zabrzmi naprawdę głośno. W ramach obchodów 660 lat historii ordynacji w Kluczu Kobylańskim i wydarzenia W cieniu spalonego dworu wystąpi zespół The Lane. Jeden wieczór, mocne gitary, rockowa energia. The Lane. 4 września, godzina 20.30, Łęki Dukielskie. Zaprasza Fundacja Klucz Kobylański. Wstęp wolny. Do zobaczenia pod sceną.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523,
4: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Tak, moi drodzy, rozpoczynamy kolejną godzinę hitów i Kygo, Chasing Paradise. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marka, pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Kazi, prosto z Gorlic. Mamy też serdeczną dedykację dla Wiolki oraz Moniki i tutaj prośbę o Sam Smith, Love Me More. O, wymownie. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację i prośbę o Kate Ryan, I Surrender, dla wspaniałego Luciana, tak, z Pilsna, a miłe słowa prosto z Tarnowa płyną od Anastazji. Tak więc kolejna godzina hitów rozpoczęta i kolejne wielkie hity specjalnie dla was. Gramy już teraz.

wakacyjny hit jak najbardziej, a nam cały czas te wakacje w głowie. To dla Izy gorące i serdeczne pozdrowienia od Marzeny. A teraz, no właśnie, nie mów nikomu, to Jorgus. Serdeczna i gorąca dedykacja dla Sabiny, Moniki, Violi, ale też i Ryszarda. Gorące i serdeczne pozdrowienia od kogoś, kto was mocno ściska i który was bardzo lubi.

gorące i serdeczne pozdrowienia od kogo? Aha, no właśnie, od pewnej osoby o imieniu Wanda. Prosto z Krosna. Gorące i serdeczne pozdrowienia kierowane są do Jasła.

Tak, moi drodzy, jeden z większych hitów Dede Negry i to bardzo świeża produkcja, do której pewnie będziemy wracać nieustannie. Ktoś się kojarzy? No pewnie, że kojarzymy. Jakie to w ogóle pytanie? Ale mamy osobę, tak, o imieniu Sandra, która właśnie wróciła z Majorki. Było gorąco, było upalnie, było piaszczyście i bardzo ciepło w wodzie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb maluchów. Posiada kompleksowe wyposażenie, bezpieczne sale zabaw i odpoczynku, pełne zaplecze sanitarne i gastronomiczne, nowoczesny, dedykowany plac zabaw dla dzieci. Jak podkreśla burmistrz Paweł Augustyn, to historyczny moment, ponieważ wcześniej na terenie gminy nie funkcjonowały żadne placówki tego typu. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100.
2: No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki. Już rodzice zapisują maluszy do żłobka, trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni. Będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, ale zaczynają też wracać z Niemiec, z Holandii, z Belgii.
1: Podopieczni trafią pod skrzydła wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oferującej bogaty program zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, mówi Agnieszka Kryca-Cholewa, dyrektor placówki.
3: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej. Ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu.
1: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowania środków własnych gminy Ryglice.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: MKS Krosno zachęca do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej. Jest ona niezbędna do zakupu biletu miesięcznego w komunikacji autobusowej MKS Krosno. Do wyrobienia krośnieńskiej karty miejskiej potrzebne są wypełniony wniosek, jedno zdjęcie w formacie 35x45 mm, ważna legitymacja szkolna. MKS przypomina także, że wrócił szkolny rozkład jazdy, mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.
5: Wracamy do rozkładu jazdy normalnego, czyli powakacyjnego. Chcemy młodzi zachęcić do jak szybszego nabywania karty mieszkańca ze względu na to, żeby nie powstawały jakieś kolejki, żeby nie było jakichś zdziwień, że nie jest wyposażony, że nie wie, dlatego staramy się to informować na naszej stronie internetowej, na Facebooku jesteśmy, także zapraszamy młodzież, a jeżeli chodzi o rozkład jazdy, no dostosujemy go do potrzeb też szkoły, czyli do godzin rozpoczęcia roku szkolnego, godzin lekcji, także myślę, że zaspokoimy te potrzeby, które są nam postawione.
1: Krośnieńską kartę miejską można wyrobić na miejscu w siedzibie MKS Krosno lub w biurze obsługi klienta Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. 5 i 6 września we Wrocance odbędzie się 14. Rozaliada na kółkach. Tegoroczna edycja łączy tradycję, sport, odrobinę szaleństwa i rodzinną atmosferę. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji podzielonych tematycznie. Będą to m.in. parada, najweselszy rower, koncert na żywo, 4 tematyczne strefy świętej Rozalii, gigantyczne dmuchańce dla najmłodszych oraz stoiska z lokalnymi smakami. Rozaliada to nie tylko świetna zabawa, ale przede wszystkim realne wsparcie. Podczas wydarzenia odbędą się licytacje charytatywne na rzecz 7-letniej Lenki z Iwonicza Zdroju. Szczegóły znajdują się na plakatach. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza młodych mieszkańców województwa podkarpackiego do podzielenia się swoją twórczością i wzięcia udziału w krośnieńskim konkursie literackiej twórczości młodzieży. Prace konkursowe można nadsyłać do 22 października. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas od 6 do 8 ze szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Na adres biblioteki można nadsyłać zarówno zestawy wierszy, jak i opowiadania, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych ani w internecie, a także nie nagradzane w innych konkursach. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży zainteresowania czytelnictwem i literaturą. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w czytelni głównej KBP w dniu 11 grudnia bieżącego roku. Już w najbliższą sobotę odbędzie się wyjątkowe wydarzenie plenerowe Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza wystartuje o godzinie 17 przy dworze Stołowskich w Jaszczwi. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, które połączą tradycyjne kulinaria z muzyczną ucztą. Tradycyjne smaki z ogniska. Święto ziemniaka to przede wszystkim okazja do skosztowania lokalnych przysmaków. Na uczestników czekać będą potrawy przygotowane według tradycyjnych receptur. Oprócz doznań kulinarnych organizatorzy zadbali o oprawę muzyczną. O godzinie 18 rozpocznie się koncert Pawła Szmista, który wprowadzi zebranych gości w wyjątkowy klimat dzięki swojemu repertuarowi z nurtu poezji śpiewanej.

Piękne czasy, moi drodzy, na antenie Trendy Radio. Oczywiście wyjątkowe hity DJ Abobo i What a Feeling. Tak zagraliśmy teraz, tak gramy my, czyli Trendy Radio i największe, najfajniejsze przeboje, które według nas i was są po prostu niesamowite i dlatego je zamawiacie i z tego powodu oczywiście jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Słuchajcie, cóż tutaj mamy zagrać na antenie Trendy Radio? Oczywiście kolejna wyjątkowa piosenka. No i mamy, czy nie mamy? Kolega, a mamy. Serdeczna dedykacja dla Wiolki, a te gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła prosto z Górnego Śląska. Wacław. Dedykuje też fajny numer od Modio.

Piękny przebój, moi drodzy. A teraz też piękny numer od Marcina Rogali. United DJs i Central America, Too Much Rain. To taka współpraca z ATB, moi drodzy. Fajny numer, bardzo fajny. To kolejna propozycja, choć nieco bardziej spokojna. Za chwilę też Pudzian Band i Chałupy Welcome To, a to będzie gorąca dedykacja dla Elitki. Pozdrowienia od Roberta. I te pozdrowienia prosto z Korczyny. Mamy też dla Wioli ze Stanoka. Miłe słowa przekazuje Andrzej. Napisał tego SMS-a z Domaradza i pozdrawia gorąco.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne zatrzymania w aferze Zonda Krypto. Przed prokuratorem znany inwestor. Przepychanka z policją w Poznaniu. Tłum chciał uniemożliwić eksmisję. Donald Trump chce zmieniać mapę świata, a przynajmniej nazwy na tych mapach. Cieśnina Ormus ma być cieśniną Trumpa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany z aktywności w internecie Rafał Z, biznesmen, celebryta, niegdyś właściciel najdroższego apartamentu w Polsce w warszawskim Wieżowcu na Złotej, został dziś zatrzymany przez policję. To jedna z trzech kolejnych osób, która może usłyszeć zarzuty w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy.
2: Ja jestem poszkodowany.
1: Rafał Z współpracował z zaginionym założycielem Zonda Krypto, Sylwestrem Suszkiem. Tłum osób protestował dziś na osiedlu maltańskim w Poznaniu przeciw eksmisji jednej z mieszkanek, Sandry Majer. Teren, na którym kobieta mieszkała od ponad 40 lat, należał do niedawna do tamtejszej kurii i trafił w ręce firmy deweloperskiej. Nowi właściciele złożyli ofertę w zamian za wyprowadzkę, mówi adwokat reprezentujący kurię, mecenas Jacek Masiota.
3: Zobowiązaliśmy się do sfinansowania najmu lokalu mieszkalnego dla pani Sandry Majer na okres roku. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli podpisze z nami porozumienie, przesuniemy termin wydania lokalu oraz zobowiązaliśmy się, że pomożemy pani Sandrze w uzyskaniu lokalu bądź z zasobu miejskiego, bądź z zasobu do remontu.
1: Jednak Sandra Majer nie zgodziła się na takie warunki i nie chciała opuścić domu. Parafia zawnioskowała o eksmisję. Na miejsce przyjechał komornik i policja. Zgromadzony tłum chciał ich zatrzymać.
4: Policjanci wylegitymowali 62 osoby, które w sposób bierny i czynny utrudniały egzekucję komorniczą. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
1: Mówi Andrzej Borowiak z poznańskiej policji. Ostatecznie policjanci wyeksmitowali Sandrę Majer. Była to druga tego rodzaju eksmisja przeprowadzona na tym osiedlu. Ponad 700 niewybuchów pochodzących z II wojny światowej znalazł podczas prac polowych rolnik spod Płońska. Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i inne przedmioty znajdowały się w ziemi około 20 metrów od zabudowań, podała policja. Znaleziskiem zajęli się saperzy. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio przekonuje, że niedawna wizyta dyrektora CIA w Moskwie była rutynowa. Według Rubio chodziło o utrzymanie kontaktów między służbami obu państw. Dotychczasowe komentarze ekspertów mówiły m.in. o tym, że CIA miało odradzać Moskwie militarnych prowokacji wobec krajów NATO. Donald Trump tymczasem nie ustaje w nadawaniu nazw geograficznych. Oświadczył właśnie, że chce mieć własną cieśninę. Strategiczna cieśnina Ormus powinna zmienić nazwę na cieśninę Trumpa. Amerykański prezydent przekonuje, że to Stany Zjednoczone, a nie Iran, kontrolują ten kluczowy szlak dla transportu ropy. Wcześniej Trump oświadczył, że Zatoka Meksykańska nazywa się już Zatoką Amerykańską, a jezioro Ontario na granicy z Kanadą jeziorem amerykańskim. Zaćmienie słońca mogło być przyczyną dziwnego zachowania zwierząt w sierpniu. Naukowcy właśnie podali, że na przykład lwy po rozpoczęciu zaćmienia zwiększyły swoją aktywność. Wraz ze zwiększaniem się ciemności wykazywały coraz większy niepokój. Orangutany z kolei w trakcie zaćmienia słońca patrzyły w niebo i obejmowały swoje potomstwo. Słonie indyjskie za to wydawały delikatne odgłosy, a słonie afrykańskie w okresie największej ciemności pozostawały nieruchome.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Natomiast jutro o 15:00 mecz Polek z Holenderkami. W tenisowym US Open trwają już z kolei pierwsze mecze dnia, a niebawem swój zagra Hubert Hurkacz z Benem Sheltonem. Iga Świątek czeka do jutra, kiedy zmierzy się z Nadią Podorowską. Z 29-letnią Argentynką rywalizowała dotąd raz w finale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wówczas sięgnęła po swój pierwszy wielki szlem.
2: Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy. To było 6 lat temu, więc właśnie nie pamiętam, więc na pewno jak trochę obejrzę i przygotuję się z Francisem, to będę miała więcej do powiedzenia. Chociaż też nie będę mówiła dużo przed meczem.
1: W Nowym Jorku Świątek może liczyć na swoich rodaków.
3: Tak, śledzimy wszystkie jej mecze, również innych tenisistów z Polski.
4: Również
3: ale
4: w czasie pracy. Ale mam nadzieję, że moje szefostwo tego nie słyszy.
3: Tak, no biegamy między meczami a pracą, żeby wszystko obejrzeć, głównie w tych godzinach nocnych też.
4: Trzymamy kciuki.
3: Jazda, Iga!
1: A swoje mecze przerwane przez deszcz dokończą dziś Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch remisuje w pierwszym secie z Iwą Jowicz 4-4. Magda Linet przegrała 4-6 pierwszą partię z Franceską Jones. Wyjazdowe zwycięstwo występujących w Serie B, to oczywiście we Włoszech, piłkarzy Cremonese nad ekstraklasową Parmą 2-0 w 1/16 finału Pucharu Włoch nie wystarczyło, by uratować posadę trenera Marco Giampaolo. Szkoleniowy został zwolniony natychmiast po wygranym spotkaniu, ale to dlatego, że po prostu źle piłkarzom Cremonese idzie w lidze. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisa Bike wygrał w miejscowości Lorca 11 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar.
5: Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, drodzy Państwo, dzisiaj w nocy. 11 kresek zobaczymy na termometrach, a jutro 25 stopni. Tak, może też jutro delikatnie popadać, szczególnie w pierwszej połowie dnia. Piątek bardzo ciepły, ale też możliwe przelotne opady deszczu, ale raczej tutaj umiarkowane zachmurzenie się klaruje. 27 stopni, noc z piątku na sobotę również ciepła. 27 kresek zobaczymy w piątek w Krośnie i w Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie i Krakowie. Rzeszów, Ustrzyki, Lesko również Zakopane, tutaj 26 stopni. A w sobotę 23 kreski, w nocy też ciepło 16.
0: Reklama.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
9: Udany wieczór tylko z Trendy Radiem. Granie na żądanie.
10: Wyślij SMS pod numer 7148.
9: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
10: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
9: Po 17. Po 17.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Wcześniej na antenie Trend Radio, oczywiście Fresh System, You and Me. To była serdeczna i gorąca dedykacja, Marzenka, dla ciebie. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od Lucjanka, który oczywiście, jak zawsze, mocno ściska. A teraz, no cóż, Calvin Harris, Zaja. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Ewy. I prośba właśnie o Calvin Harris i Sam Smith.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia. Gorący hitów oczywiście, co nie miara. Pamiętajcie, zaraz odpalamy trend listę, ale wcześniej Try Party Waiting for Tonight w takiej fajnej wersji. A to serdeczna i gorąca dedykacja, Milenka, dla ciebie. Pozdrowienia przysyłają dziewczyny z Huty, Szkła i oczywiście ściskają mocno. Ja dziękuję, również was ściskam, dołączam się do pozdrowień i gramy kolejny wielki przebój.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello. Zapraszam do udziału w kolejnym notowaniu programu Trendy Lista 2615. Wylot Duke Dumont i Miss de Manière. No niestety żegnamy się z tym wakacyjnym bangerem. Oczywiście jeszcze mnóstwo propozycji takich wakacyjnych, mimo tego, że jest wrzesień. Będzie, pojawi się w programie, ale no, z tego co widzę, niektóre już powoli Wam się przesłuchują. No i ten należy do takowych. No to co? Gramy wylot już teraz.
2: Wyloty.
3: W dół.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Po wylocie czas na propozycję, tu Colors Heart to Heart. Oj, jeżeli mam tu fanów muzy lat 80., 90., na pewno przypadnie wam do gustu. Panowie postanowili połączyć też swoje siły z Andreasem Wejem, który też nadaje temu singlowi naprawdę bardzo fajny charakter. Zresztą posłuchajcie sami. Startujemy.
0: Propozycje.

0: Kasiu, Kasieńko, moja droga, propozycja druga od ciebie, Maty Sasari, Montrouge, Waves of Love. Tak, muszę przyznać, że nie słyszałam tego krążka wcześniej, także dziękuję za podsyłkę i już niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie te hity do nas, no właśnie, proponować. Dobra, startujemy.
1: Propozycje.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie odrzucił preferowany przez drogowców wariant obwodnicy miejsca piastowego. Urzędnicy uznali, że trasa w wersji W5B, która miała przebiegać przez zalesie oraz las w targowiskach, nie może zostać zrealizowana. Oficjalne obwieszczenie w tej sprawie wpłynęło już do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Wariant forsowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany budził spore kontrowersje. Jego realizacja niosłaby ze sobą poważne konsekwencje. Konieczność wyburzenia kilku budynków w Zalesiu, wycięcie i degradację najcenniejszej przyrodniczo części lasu w targowiskach, odcięcie części domów w Zalesiu od reszty miejscowości oraz uciążliwe sąsiedztwo nowej drogi dla mieszkańców. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zablokowała całkowicie budowy obwodnicy. W przesłanym piśmie zwróciła się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyrażenie zgody na alternatywne rozwiązanie, wariant W5A. W dokumentacji określono go jako racjonalny i najkorzystniejszy dla środowiska. Zakłada on połączenie obwodnicy z węzłem Krosno na drodze ekspresowej S19. Co kluczowe dla lokalnej społeczności, w tym scenariuszu trasa w ogóle nie przebiega przez teren gminy Miejsce Piastowe. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało się na radykalne otwierzenie planów nauczania, wprowadzenie nowych przedmiotów oraz zaostrzenie zasad dotyczących korzystania z technologii. Do planu zajęć wchodzi zupełnie nowy obowiązkowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Obejmie on zaangażowanie związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, dietą, sportem oraz bezpieczeństwem sieci. Mówi Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacka kurator oświaty.
2: Uważam, że jest to bardzo ważny przedmiot ze względu na zdrowie psychiczne, na zdrowe odżywianie, na walkę z tym, co dzieje się w internecie, a właściwie tu nie mówimy o walce, ale uświadomienie uczniom, jak wiele treści, które oni oglądają, nie wpływa na nich dobrze, raczej sprawia ich smutek, zakłopotanie, niż daje im jakąś taką przyjemność z oglądania tego, a dużo to jest właściwie nie ma pokrycia w rzeczywistości, więc chcemy uczniów też nauczyć, żeby umieli odkrywać, co jest prawdą, a co jest tylko manipulacją. Stąd edukacja zdrowotna ważna. Jest ona obowiązkowa oprócz modelu wychowania seksualnego.
1: Edukacja zdrowotna prowadzona będzie od klasy 4 do 8.
3: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: Podkarpaccy strażacy podsumowali 2 miesiące wakacji. Do pomocy wzywani byli ponad 5000 razy. 1021 razy wyjeżdżali do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do akcji średnio co 17 minut. Pomocy przedmedycznej udzielili niemal 700 poszkodowanym. Większość strażackich interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia, mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
4: Spektrum naszych działań w tych przypadkach było ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów, to także alarmy fałszywe, których w tym okresie odnotowaliśmy 285.
1: Ponadto funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzali obozy harcerskie, szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzania łączności ze służbami ratowniczymi, przeprowadzali instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z danymi zdominowaliśmy rynek radiowy. Wyniki te potwierdzają, że mieszkańcy powiatu jasielskiego najchętniej wybierają lokalne informacje i trendy brzmienie. Dzięki temu wiemy, że lokalne serce bije najmocniej, a Wy wybieracie najlepszą muzykę i najświeższe informacje z regionu. Dziękujemy, że jesteście z nami każdego dnia w pracy, w samochodzie i w domu. To nasz wspólny sukces.
0: Trendy hity. Trendy radio. Trendy radio. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
5: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam możecie już głosować bezpłatnie. Na 20. Cyril Filler All My Days. Jako nowo nowość. Na 19 Mariana Grande, Hate That I Made You Love Me. No niestety tutaj w dużym, trzylokatowym spadku. A na 18, no podobnie, spadkowo, Moti o Summer With You, ale tu z 17.
3: 20.

Stasiu, pozdrawiam bardzo gorąco. No i w takim razie życzę udanego urlopu. Pięknie. Pan Staszek pozdrawia gorąco, macha do wszystkich z Nowego Żmigrodu i rozpoczął już w tym tygodniu swoje wakacje. Prosi o hit Marlona Hofstada, I Got You. No to zagramy, ja takich utworów nie potrafię odmówić. No. A już za chwilę, no też fajnie nam się szykuje. Benny Benassi, Every Single Day z 19 w pięknym awansie. No to lecimy w tym trybie jeszcze wakacyjnym z tego, co widzę. Play!

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Dobra, przypominajka ode mnie, w jaki sposób możecie propozycje podsyłać. Jest to ultra, ultra proste. Na naszego maila redakcja@trendyradio.pl lub też fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej Trendy Radio. Wybieracie hity, nowości oczywiście i też proszę pamiętać, żeby te utwory były takie w miarę cenzuralne. No, wiecie o co kanon. Dobra dziubasy, już lokata 16. Somewhere My Body Isn't Ready. Dzisiaj ale ładny awans. Czterolokatowy, bo z 20 na 15 Roxy. Niech będzie nam tu niestety w dwulokatowym spadku. A na 14 Peggy Goo i Woman I. No tutaj też niezbyt kolorowo, bo z 9.
0: 16.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podejrzany pakunek przy warszawskim dworcu w akcji pirotechnicy. Wniosek o areszt dla kierowcy po wczorajszym wypadku na A1. W powietrze wzbił się dziś pierwszy w Polsce certyfikowany samolot elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pirotechnicy zabezpieczają podejrzany obiekt znaleziony na warszawskiej Pradze przy kolejowym dworcu wschodnim. Wygląda niebezpiecznie. To kilka pakunków połączonych przewodami. W internecie pojawiły się zdjęcia. Ulica Żupnicza została częściowo wyłączona z ruchu. Autobusy skierowano na objazdy. Jest wniosek o aresztowanie kierowcy samochodu ciężarowego, który wczoraj wjechał w pojazdy ekipy remontującej jezdnię na autostradzie A1. Wniosek skierowała do sądu częstochowska prokuratura. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy i ukrywanie kart 2 innych kierowców. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której jednak poseł Mejza wsiądzie za kółko, zostanie zatrzymany przez policję, wówczas policja ma obowiązek zgodnie z przepisami wystąpić do sądu. Pan poseł Mejza odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
1: Poseł ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Toczą się jednak kolejne postępowania w sądach w sprawie przekroczeń prędkości przez Mejzę. Po ich uprawomocnieniu poseł może mieć punktów karnych nawet kilkaset. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu. Przed Sejmem zebrały się dziś osoby protestujące przeciw wetom prezydenta. Twierdzą, że Karol Nawrocki stosuje weto zbyt często.
3: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
4: Chodzi o?
3: O te wszystkie weta.
4: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
3: Chciałybyśmy, żeby tak było.
1: Z protestującymi rozmawiał Maciej Kluczka. Pierwszy w Polsce certyfikowany elektryczny samolot wzbił się dziś w powietrze. Nazywa się Pipistrel Velis Electro. Wystartował na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Posłuży uczniom technikum lotniczego do nowoczesnego szkolenia. Grzegorz Kozioł.
5: Krystian Maślanka, pilot instruktor, podaje podstawowe parametry dwuosobowego samolotu.
6: Maksymalna masa startowa to 600 kg. Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę. Zasięg lotu godzina. Około godziny czasu pełne ładowanie.
5: Krzysztof Będkowski, prezes firmy Skydream, która sprowadziła do Polski samolot, podkreśla, że jest on cichy i ekologiczny.
7: Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe, wyjdzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
5: Anna Przybył, dyrektorka technikum lotniczego.
8: Jest to na pewno niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Mają taką możliwość uczestniczenia w tworzeniu się, myślę, lotnictwa, tego małego lotnictwa elektrycznego.
5: Samolot, który kosztuje około 250 000 euro, został współfinansowany z funduszy europejskich.
1: Deszcz storpedował rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open m.in. dwóch polskich tenisistek, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie grają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

0: nocy od 8 do 13 stopni na południu Polski może przelotnie popadać. A jutro 20 na północy, 24 stopnie w centrum, 25 na południu. Niebo przeważnie zachmurzone, ale zobaczymy też trochę słońca i w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Tak, zerkam jeszcze w kalendarz tych wydarzeń nietypowych. Może zerwijmy to razem. Dobra, czekajcie. Dobra, wyrwałam jakoś brzydko, ale jest. No i tak zerkam. No i chyba jednak nie przewidziało mi się. Obchodzimy dzień. Może nie będę o tym mówić, ale sprawdźcie sobie, bo naprawdę no, może być rozumiane to różnorako. I nie chcę, żeby to padło ode mnie. O, może tak. Ale z tego, co widzę, to mamy jeszcze coś normalniejszego. Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No pięknie. Także, moi drodzy, no jeżeli słuchają nas tutaj tak zwani łowcy głów, czyli osoby, które zajmują się znajdywaniem ludzi o ponadprzeciętnych zdolnościach, no to wychodzi to na plus, bo naprawdę promujemy tu przeróżnych artystów i tych z naprawdę wielkimi wyświetleniami i też tych dopiero raczkujących, także dziubasy też możecie podsyłać wasze hity, które chcielibyście, żeby w programie się znalazły. A już teraz na lokacie 13 Notion You Know, z 18 piękny awans, na 12 Dimitri Vegas Turn the Tide, Silver na ficie też w dwulokatowym awansie, a na 11 Joel Corey i Whisper, no tu też pięknie, bo aż w czterolokatowym też awansie. Play
0: 13
2: w górę.

Przypominam również, że nasza aplikacja Trend Radio jest dostępna na wasze telefony. Możecie śmiało podsyłać screeny na naszego fanpage'a na fejsie, jak korzystacie z tej aplikacji. Chętnie wrzucę na fanpage'a. Plus, moi drodzy, no właśnie, nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik. Tam też możecie śmiało korzystać. Zasięgiem FM martwić się nie musicie, bo wystarczy mieć jedynie włączone.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa bloku energetycznego w Krośnie osiągnęła około 95% zaawansowania. Na placu budowy trwają ostatnie prace montażowe oraz przygotowania do rozruchu na zimno, który zaplanowano na wrzesień. Rozruch na zimno to pierwszy techniczny etap sprawdzania nowej instalacji przed jej ostatecznym uruchomieniem. Odbywa się on przy użyciu bezpiecznych, nieaktywnych mediów. Na tym etapie nie dochodzi do spalania paliw ani procesów termicznych. Celem jest upewnienie się, że instalacja została wykonana prawidłowo, a wszystkie systemy działają zgodnie z założeniami. W trakcie rozruchu na zimno specjaliści przeprowadzą testy poszczególnych elementów. Sprawdzone zostaną m.in. szczelność i drożność rurociągów, kierunek obrotów pomp i wentylatorów, automatyka i systemy sterowania. Taki proces pozwala krok po kroku wykryć i usunąć ewentualne usterki w bezpiecznych warunkach. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tego etapu inwestycja przejdzie do fazy testów z wykorzystaniem paliwa. Wrzesień to dla wielu rodziców czas istotnych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1,22 miliona dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie podkarpackim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku, mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.
2: Aktywny Rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do 3 roku życia. Działa od 1 października 2024 roku i obejmuje 3 rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia Aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł.
1: Na drugim miejscu pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest program Aktywnie w pracy. W województwie podkarpackim w lipcu wypłacono świadczenia na 9,3 tysiąca dzieci. Od stycznia do lipca 2026 roku ZUS w regionie wypłacił ponad 75 milionów złotych w województwie śląskim w ramach Aktywnie w pracy. Na linii autobusowej A46 Tarnów-Lubcza przebiegającej przez Ryglice, Joniny i Kowalową pasażerowie mogą podróżować nowym autobusem elektrycznym. Nowy autobus to przede wszystkim większy komfort podróży, a dzięki napędowi elektrycznemu także bardziej ekologiczny transport, który nie emituje spalin. Dodatkowym udogodnieniem jest bagażnik na rowery, dzięki któremu podróżowanie może być jeszcze wygodniejsze. W najbliższą niedzielę, 6 września, Poręby staną się stolicą lokalnej tradycji, wyśmienitej kuchni i wspólnej zabawy. Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na gminne święto plonów połączone ze świętem pieroga. Tegoroczne uroczystości zagoszczą na stadionie przy świetlicy środowiskowej w Porębach, a bogaty program gwarantuje, że nikt nie będzie się nudził. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.45 od zbiórki korowodów dożynkowych oraz zaproszonych gości na placu przy świetlicy środowiskowej. Punktualnie o 14.00 w kościele w Porębach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Po modlitwie dziękczynnej za tegoroczne plony o godzinie 15.00 barwny korowód przejedzie na stadion, gdzie oficjalnie rozpoczną się tradycyjne obrzędy dożynkowe. Od popołudnia na uczestników czekać będą występy, pokazy i koncerty. Na stoiskach nie zabraknie tych uwielbianych domowych przysmaków, przygotowanych według tradycyjnych receptur. O godzinie 19.00 scenę przejmie energetyczna kapela Jafer. Zwieńczeniem całego dnia będzie dyskoteka z DJ-em. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza na koncert absolwentów studia piosenki Swing. Nie zapomnisz! Pierwszy weekend września, 5 i 6 września, na scenie spotkają się młodzi wokaliści, którzy przez lata właśnie tutaj rozwijali swoje głosy, muzyczną wrażliwość i sceniczną osobowość. Emelia Filar, Kamila Jaśler, Marek Krzanowski i Aleksandra Urban zaprezentują repertuar będący podsumowaniem ich wieloletniej pracy. Od piosenki aktorskiej i musicalu po rock i pop. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.

0: ever.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
2: Zapraszam do głosowania. 7148 trl. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. No i dzióbki siódema Aleksandra Stan i Baila Morena z 11.6, Let's Go Rise z 7, a na 5 Hania Kuzimowicz i Keira z utworem Szkoda na to łez. No niestety dziewuchy dzisiaj w dwulokatowym spadku.
3: 7.
4: W górę.

0: O, pięknie, Julę też pozdrawiamy. Julcia, machamy do ciebie. No, mam nadzieję, że urlop będzie wykorzystany w 100%. No, Jula już się nie może doczekać. Pozdrawia oczywiście z... No nie tak oczywiście, z Sanoka. No i zaczyna urlop już w przyszłym tygodniu, no i cieszy się, że przetrwała. No, cokolwiek to znaczy. Jula, odpoczywaj, będzie dobrze, zasłużony wypoczynek i wrócisz zregenerowana i na pewno z masą jeszcze fajniejszych pomysłów. No, tak też trzeba. Na czwartym Alok, J-Lo, Everything's Fine z drugiego, na trzecim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko ze szósteczki, a na drugim Bryska, Myśl o mnie, pięknie, bo z ósemy zostańcie jeszcze podsumowanie i miejsce pierwsze.
1: 4.
2: W dół.

Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot, Duke Dumont, Miss de Manier, propozycje to Colors, Heart to Heart, Matt Massari, Waves of Love. Na 20 Cyril Filler, 19 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 18 Motiel, Summer With You, 17 Benny Benassi, Every Single Day, 16 Somber, My Body Isn't Ready. 15 Roxy, Niech Będzie Nam, 14 Peggy Goo Woman, 13 Notion You Know, 12 Dimitri Vegas, Turn the Tide, 11 Joel Corey Whisper, 10 Axwell, Whatever Turns You On, 9 Armin Van Buren, Here in My Arms, 8 Lavinia i Laox Reasons, 7 Aleksandra Standby, La Morena, 6 Las Go Rise, 5 Kania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łezy, 4 Alok, J-Lo, Everything's Fine. Na trzecim viralowy utwór DJ Goya, Jason Derulo, Michiko, Dwa Bryska, Myśl o mnie i zwycięża ponownie, bez żadnych zmian. Ajajaj, ten utwór ma miano osiągnąć naprawdę hit hitów, no tak porównując z trendy listą Miley Cyrus i Flowers. Steve Aoki, Eli Ox i Gravity ze Saszą na ficie. To chyba przez ten głos Saszy, co? Play, gramy, do jutra. 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przeszukanie w PKO-lu śledczy zabezpieczyli dokumenty i majątek. Rekordowo niski poziom Wisły to efekt suszy hydrologicznej. Szef jeleniogórskiej policji bił się na stacji benzynowej. Stracił stanowisko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy pojawili się dziś w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zabezpieczyli dokumenty związane ze współpracą PKO-lu z firmą Zonda Krypto. Zajęli środki finansowe i cenne przedmioty, m.in. biżuterię, luksusowe zegarki oraz samochody. O szczegółach Maciej Kluczka.
2: Zdaniem wiceministra sportu Piotra Borysa, te wydarzenia to kolejny poważny powód, by Radosław Piesiewicz przestał być prezesem Komitetu Olimpijskiego. Piesiewicz zresztą właśnie w związku z tą sprawą jest w areszcie.
3: To wszystko trzeba po prostu przerwać, dlatego poprosiliśmy o zwołanie prezydium i zarządu, co będzie miało miejsce, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu i dokonanie radykalnego odcięcia po prostu tego raka polskiego sportu w postaci odwołania pana Piesiewicza.
2: Dobrze, że prokuratura zabezpiecza dokumenty, bo to zabezpieczy tok śledztwa. Mówi Tomasz Trela z Lewicy.
4: Kral poszedł na współpracę, to on teraz będzie mówił, z kim, o czym rozmawiał.
2: Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. powoływania się na wpływy. W zamian za luksusowy zegarek miał pomóc szefowi Zonda Krypto uniknąć kontroli.
1: Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Na stacji hydrologicznej na bulwarach zanotowano 98 cm. Wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotychczasowy najniższy zarejestrowany poziom rzeki na tej stacji wynosił 100 cm. Został osiągnięty pod koniec ubiegłego tygodnia. Obecnie w całej Polsce łącznie obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Szef policji z Jeleniej Góry dosłownie bił się o benzynę, w efekcie stracił stanowisko. Do internetu trafiło nagranie, na którym policjanci biorą udział w bójce na stacji paliw w Wałbrzychu. Awantura miała związek z kolejkami do dystrybutora w wieczór poprzedzający podwyżkę cen benzyny. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów. To rekordowa inwestycja w gdańską komunikację miejską, na którą pójdzie ponad 500 000 000 zł. Paweł Radzewicz.
5: W tej chwili po Gdańsku kursują 30-metrowe tramwaje. Zamówiony właśnie model będzie wyraźnie dłuższy, zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki.
6: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
5: Trasie, która będzie budowana równolegle z flotą i połączy Wrzeszcz z południowymi dzielnicami.
6: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Tak, zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc i a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
5: Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
1: Z komunikacji miejskiej, ewentualnie z prywatnej limuzyny będzie musiał korzystać w najbliższym czasie słynny golfista Tiger Woods. Stracił prawo jazdy na 5 lat. Taką karę uzgodnił z prokuraturą po marcowym wypadku na Florydzie. Usłyszał zarzuty prowadzenia auta pod wpływem substancji odurzających. Oprócz tego zapłaci $1500 grzywny. Słynny golfista przyznał, że ma problem i podjął leczenie. Na pewien czas wycofał się ze sportu.

Jutro pogoda ani za ostra, ani łagodna, mieszana. Trochę słońca i trochę deszczu. Padać przelotnie może prawie w całej Polsce. Temperatura od 20 stopni na północy, 24 w centrum, a najcieplej na południu 25.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Coraz bliżej końca Piesiewicza w PKO-lu. Do zmiany szykuje się zarząd. Wspólnoty mieszkaniowe mają mieć większą kontrolę nad najmem krótkoterminowym. Sosnowiec nagradza rodziny wielodzietne, daje 10 tysięcy złotych w prezencie na urodziny trzeciego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKO-lu przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. 8 września może się odbyć posiedzenie zarządu, które prawdopodobnie usunie prezesa ze stołka. Jaka jest na to szansa, mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
2: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Kadencja Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nie ma żadnej wątpliwości, doszło do aktu sabotażu. Tak premier Donald Tusk mówi o pożarze w Skarżysku Kamiennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zapalił się tam zakład produkujący drony. Z kolei w Lublinie zapłonęła hala magazynowa, w której produkowane są elementy do obiektów latających i prawdopodobnie to też rosyjska dywersja. Najlepszą odpowiedzią na takie incydenty jest dalsze wsparcie Kijowa w wojnie, mówi szef Wojskowych Służb Informacyjnych generał Marek Dukaczewski.
3: Pozostaje nam pełne wsparcie Ukrainy, zarówno w działaniach militarnych, ale również tych, które wspierają powodzenie w działaniach militarnych, a więc pełna informacja wywiadowcza.
1: Straty w zakładzie w Skarżysku Kamiennej są wyceniane co najmniej 15 milionów złotych. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie pożaru tego obiektu pod kątem udziału obcego wywiadu w zdarzeniu. Niemiecka policja postawiła zarzuty dywersantom próbującym doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. To obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Już niedługo wspólnoty mieszkaniowe będą mogły decydować, czy mieszkańcy mogą oferować wynajem krótkoterminowy. Rząd przyjął poprawkę do własnego projektu ustawy, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
1: O taką zmianę zabiegali w Sejmie politycy Polski 2050, a to dlatego, że osoby sąsiadujące z najemcami skarżą się na to, że tymczasowi lokatorzy zakłócają spokój. Przyjęty projekt wprowadza też definicję najmu krótkoterminowego jako usługi świadczonej przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Właściciele mieszkań oferujący je na taki wynajem będą musieli też zgłaszać swoje lokale do specjalnej ewidencji. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
5: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: A to nie koniec. Wsparcia od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 złotych za narodziny drugiego dziecka.

Ciepły wrzesień, 20 stopni jutro na północy, 24 w centrum, do 25 na południu Polski. Niebo częściowo zachmurzone, to znaczy zobaczymy sporo słońca, ale też może trochę przelotnie popadać. Właściwie w całej Polsce możliwe deszczowe chmury.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.